Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będę.

poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia. Przemierzamy cały świat, przemierzamy wszechświat. Dobijamy dobrami tam, oczekujemy wejścia. Cały ten świat jest u stóp nam.

0: SK2 Kielce.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
0: I po reklamie.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie,

0: Reklama.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: I po reklamie. Magazyn lokalny.
4: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Obiekt piłkarski przy ulicy Ścieginnego 8 w Kielcach ma swoją bogatą historię. Powstał blisko 20 lat temu i był najnowocześniejszym stadionem w Polsce. Na co dzień swoje mecze rozgrywa na nim

0: Korona Kielce, a w przeszłości także reprezentacja Polski. Przez te wszystkie lata na stadionie prowadzono wiele prac, które miały na celu jego unowocześnienie. W przyszłości możliwe są kolejne inwestycje, które usprawnią funkcjonalność obiektu.
1: Rozmówcą Radia SK Kielce jest dzisiaj pan Jacek Domoracki, kierownik stadionu piłkarskiego przy ulicy Ściegiennego 8, na którym swoje mecze przede wszystkim rozgrywa Korona Kielce. Mój dzisiejszy gość obiekt przy Ściegiennego 8 zna praktycznie od podszewki poprzez swoją wieloletnią pracę. To takie pierwsze pytanie, jak pan wspomina informację o tym, że taki obiekt powstanie właśnie w Kielcach?
2: Tak samo ja, jak i pewnie bardzo, bardzo wielu kibiców przyjął tą informację na początku z bardzo wielkim niedowierzaniem, ale też z pewnego rodzaju ekscytacją, bo okazało się, że w końcu w Kielcach są organizowane podwaliny pod wielką piłkę. Jak wiadomo, do tego momentu w Kielcach żadne drużyny kieleckie nie grały na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, więc była to informacja, która była przyjęta z takim naprawdę dosyć dużym niedowierzaniem, że w końcu uda się jakieś podwaliny wykonać. Miasto podpisało umowę na budowę, natomiast wcześniej na pewno była niepisana umowa pomiędzy miastem a klubem Kolporter. Prezes Klicki dżentelmeńsko dogadał się z prezydentem, ówczesnym prezydentem lubaskim, że wprowadzi drużynę do ekstraklasy, jak będzie stadion, a prezydent lubaski powiedział, że wybuduje stadion, jak prezes Klicki wprowadzi drużynę. Obaj się wywiązali z tej umowy, no i niedługo po tym mogliśmy się cieszyć z rozgrywek na poziomie ekstraklasy w Kielcach.
1: Stadion istnieje na Ściegiennego 8, a czy były jakieś inne pomysły na inne lokalizacje, gdzie ten obiekt miałby powstać?
2: Z tego, co ja pamiętam, nie wiem, ile w tym jest prawdy, ile w tym jest jakiejś lokalnej legendy, natomiast była rozpatrywana lokalizacja na terenach w okolicach Wietrzni. Na dużych terenach, w pięknym otoczeniu, natomiast z tego, co później słyszałem, no to ta lokalizacja nie została wybrana w okolicach Wietrzni ze względu na logistykę, na konieczność wówczas przez miasto zainwestowania bardzo, bardzo wielu środków, związanych przede wszystkim z doprowadzeniem tam dróg, tak, z przygotowaniem, z uzbrojeniem terenu i tak dalej. Więc zapadła decyzja, że powstaje w tym miejscu, w którym jest w tym momencie. Ja pamiętam, że niektórzy kibice, z którymi rozmawiałem, troszeczkę kręcili nosem, ci najbardziej zagorzali, ze względu na to, że wiadomo, stadion miał powstać na terenach, gdzie swoją siedzibę miał klub Błękitni Kielce, więc ze względu na to niekoniecznie tym dwóm klubom było po drodze Błękitnym i Koronie, no ale po wielu, wielu rozmowach, po ustaleniach zapadła decyzja, że powstaje w tym właśnie miejscu. Ja taką jako ciekawostkę powiem również, że nawet w pierwotnym projekcie, który jeszcze gdzieś na dużych wizualizacjach wisi u nas na ścianach, nawet siedziska na stadionie przez architekta były zaprojektowane jako niebieskie, ale po przedstawieniu tej wizualizacji właśnie poddaniu jakiejś takiej smoki widze stwierdzili, że no nie bardzo, więc te siedziska zostały zamontowane szare, jako jak najbardziej uniwersalne.
1: A jak wyglądał ten obiekt przed rozpoczęciem prac? Bo wielu kibiców, zwłaszcza tych młodych, no chyba sobie nie jest w stanie wyobrazić, co tutaj istniało, jak to wyglądało.
2: Ten teren był, jak ja pamiętam, dosyć mocno zdewastowany, zrujnowany. Od strony Alei Legionów były stare, zniszczone, pozarastane trybuny, rosły duże drzewa. Od strony z kolei ulicy Ściegiennego był jeszcze stary budynek poklubowy, w którym mieściła się pralnia obsługująca obiekty hotelowe mosirowskie. Od strony północnej, czyli od strony WDK, tereny były stare, tak samo już nieużywane później korty tenisowe. Od strony południowej natomiast był teren, który później stanowił zaplecze dla budowy stadionu, a wcześniej były tu jeszcze jakieś, ja już nie pamiętam, ale jakieś duże wieże, które stanowiły pole ćwiczebne dla spadachroniarzy, tak słyszałem. Także teren ogólnie był bardzo, bardzo zapuszczony, no i jakby jedyną szansą, ażeby to wszystko doprowadzić do jakiegoś porządku, było właśnie wybudowanie stadionu piłkarskiego.
1: Wspomniał pan już o Krzysztofie Klickim i jego osobie. Jaki zatem był jego wpływ na budowę tego obiektu?
2: Pewnie wszyscy kibice wiedzą, pamiętają, że prezes Klicki był osobą bardzo, bardzo ambitną i to jego ambicje przede wszystkim spowodowały to, jego prywatne pieniądze, że w Kielcach nastała ta wielka, naprawdę wielka, wielka piłka. Myślę, że bez takiej osoby jak prezes Klicki pewnie bylibyśmy w tym momencie w całkowicie innym miejscu. Nie wiadomo, czy w ogóle i na jakim poziomie rozgrywkowym byłby klub. On wprowadził do

0: do Ekstraklasy przez wcześniejsze szczeble rozgrywkowe. On zainwestował bardzo duże pieniądze, on rozwijał tą piłkę, był wizjonerem, także pewnie dzięki niemu jesteśmy w tym miejscu. Poniekąd dzięki niemu jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy.
1: Tą wielką piłkę można było poczuć 1 kwietnia 2006 roku, kiedy to nastąpiło oficjalne otwarcie, pierwszy mecz na tym nowym obiekcie. Wielkie chyba emocje na stadionie, komplet publiczności.
0: Zdecydowanie tak, cała piłkarska Polska patrzyła na Kielce, znakomici goście, wielkie, wielkie wydarzenie, oczy zwrócone na murawę, pełen stadion, kibice z wielkim podnieceniem wchodzili na trybuny na pierwszy mecz. No, zakończył się on, jak wszyscy pamiętamy, remisem, no ale tak, to było bardzo, bardzo wielkie wydarzenie. Do dziś niektórzy pewnie wspominają to wydarzenie.
1: Obiekt był na tyle atrakcyjny, że chętnie korzystała z niego także reprezentacja Polski, również ta pierwsza, seniorska. To również były takie wielkie wydarzenia w historii tego obiektu?
0: Bardzo wielkie wydarzenia. Praktycznie wszystkie mecze reprezentacji, to praktycznie na każdym poziomie przyciągały tłumy kibiców. Większość meczów była rozgrywana przy pełnych trybunach. Mecze młodzieżowe, tak? Były mecze z Holandią, z Rosją, mecze kobiet z Węgrami, Szkocją, Brazylią. No i mecze pierwszej reprezentacji, które na naszym stadionie były rozgrywane. 3. Był to mecz z Armenią wygrany 1-0, San Marino 10-0 i z Finlandią 0-0, także były to naprawdę, naprawdę wielkie piłkarskie święta. A później wiadomo, powstawały obiekty większe, więc reprezentacja znajdowała inne miejsce do rozgrywania tych meczów.
1: A Kielce zyskały na popularności dzięki Mistrzostwom Europy do lat 21, które też odbywały się między innymi właśnie w Kielcach.
0: Tak, to było też bardzo, bardzo wielkie wydarzenie. My pamiętamy, że przede wszystkim te mistrzostwa ściągnęły do Kielc bardzo wielu kibiców. Ja pamiętam bardzo wesołych kibiców ze Szwecji, którzy bardzo, bardzo tłumnie przybyli do Kielc. U nas na stadionie były rozgrywane wówczas 3 mecze. Pierwszy był Szwedów z Anglikami, drugi Słowacji z Anglią i trzeci Polaków z Anglikami. No niestety ten ostatni mecz, wiadomo, przegrany 3-0. To było ponadto bardzo, bardzo wielkie jakby logistyczne, organizacyjne wydarzenie, ważne wydarzenie dla stadionu, dlatego że stadion na te mistrzostwa musiał być dostosowany do wymogów UEFA. W związku z tym musiały być przeprowadzone pewne inwestycje. Wtedy został zamontowany pierwszy Astelewim. Wtedy były wykonana przeróbka sektora VIP-owskiego. Wtedy była wymieniona płyta boiska, która do dziś służy. Wtedy powstawały inwestycje na innych towarzyszących obiektach, jak boisko na Kusocińskiego przygotowane pod bazę dla Anglików. Stąd tak, to te mistrzostwa dały naprawdę bardzo, bardzo dużo stadionowi Kielcom.
1: Przez to chyba trzeba było wykonywać wiele tych prac, które miały na celu unowocześnienie tego obiektu.
0: Tak jak powiedziałem wcześniej, obiekt wyglądał jak wyglądał, był dosyć mocno zdewastowany. Pamiętamy nawet, jak był oddany stadion, to nie było jeszcze zabudowanych powierzchni od strony Alei Legionów. To były puste ławy fundamentowe, w tym momencie tam mamy normalne przestrzenie funkcjonalne. Nie było odnowy biologicznej siłowni, którą mamy w tym momencie od południowej strony. Od północnej strony nie było zabudowań, gdzie w tym momencie mieści się siedziba Straży Miejskiej. Nie było parkingów w miejscu wcześniej wspomnianych kortów. W tym momencie mamy parking, który na co dzień służy Kielczanom, natomiast na imprezy masowe służy przyjęciu kibiców i gości, kibiców drużyny miejscowej. Masę inwestycji było poczynionych, żeby ten kształt był taki, jaki jest w tym momencie.
1: Na początku pewnie cała Polska patrzyła na Kielce z zazdrością, ale w tym momencie już wiemy, że te stadiony powstały w całej Polsce, w każdym województwie, praktycznie nowoczesne klasy światowej. Jak pana zdaniem Stadion Korony prezentuje się na tle tych pozostałych?
0: Tak, tak jak pan wspomniał, no nie jest stadion jest 15-tysięczny, więc w momencie, kiedy powstawały stadiony, wiadomo, Narodowy, stadion we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, no są to stadiony niespółmiernie większe, stąd oczywistym było, że wielkie imprezy organizowane przez PZPN przeniosą się na

0: te duże stadiony. Natomiast ja mogę powiedzieć, że z taką dosyć dużą satysfakcją wspominam czasy, kiedy oddany był stadion i przyjeżdżali do nas właśnie projektanci, przyjeżdżali do nas różnego rodzaju stowarzyszenia, organizacje, czy te podmioty, które planowały budowanie stadionów w innych miastach i uczyli się od nas. To my mówiliśmy, na co zwrócić szczególną uwagę. Te nasze małe bolączki, małe czy większe bolączki, mówiliśmy o nich i były potem wykorzystywane. Ta wiedza była wykorzystywana do tego, ażeby uniknąć tych problemów przy budowie stadionów w innych miastach.
1: Stadion to nie tylko trybuny, ale też boisko. Jak Pana zdaniem prezentuje się murawa, która też już ma swoje lata?
0: Murawy mamy, mówiliśmy, całkiem niedawno rozmawialiśmy, jest to jedna z najstarszych murawek w Ekstraklasie, więc jest wielka, wielka trudność w utrzymaniu tej murawy, ale dzięki ciężkiej, wytężonej pracy grantsmana stadionowego pana Roberta Łatasia wraz z grupą greenkeeperów robimy wszystko, ażeby jak najlepiej służyła, jak najlepiej była przygotowana do rozgrywek. Wiadomo, nie jest to łatwe, jest to naprawdę organizm żywy, jest to ciężka praca, codziennie borykamy się z jakimiś problemami, natomiast mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas murawa na pewno będzie nam dobrze służyć.
1: Na stadionie pojawił się nowoczesny telebim, zmodernizowane zostały też fotele na sektorach VIP, ławkach rezerwowych, a są jeszcze jakieś elementy, które da się tutaj ulepszyć, unowocześnić?
0: My musimy się w tym momencie skupić na tym, musimy pamiętać o tym, że obiekt ma już blisko 20 lat, tak? W przyszłym roku w kwietniu będziemy mieli 1 kwietnia będziemy mieli równe 20 lat rozegrania pierwszego meczu. Jak najbardziej plany są, natomiast tak jak powiedziałem, musimy skupić się na bieżących naprawach, bieżących remontach, bieżących przeróbkach, te, które pozwolą utrzymać obiekt w jak najlepszej funkcjonalności, ażeby służył zarówno kibicom, jak i piłkarzom. Stąd na chwilę obecną, w tym roku mówię, nie będą to jakieś bardzo mocno widoczne i odczuwalne dla kibiców, natomiast musimy parę rzeczy zrobić. Zostały zrobione właśnie telebim, zostały zrobione siedziska, musimy zrobić konserwację konstrukcji stalowej, dlatego że gdzieniegdzie pojawia się już delikatne oznaki starzenia, powłoki lakierniczej. Stąd takie bieżące roboty będą na pewno w tym roku jeszcze wykorzystywane. Jeżeli pan redaktor pytał, to moim marzeniem i elementem, który na pewno byłby mega atrakcyjny, powodowałby to, że widowisko piłkarskie byłoby jeszcze bardziej atrakcyjne, byłoby przerobienie systemu oświetlenia, które jest już dosyć archaiczne. Jak widzimy na stadionach w Szczecinie, na Legii Warszawa czy na Radomiaku Radom, jest to nowoczesne oświetlenie LED-owe, które pozwala na zaprojektowaniu różnych scen, tak, przy strzeleniu gola, różne zmiany, przy wyjściu piłkarzy i tak dalej. Powoduje to świetny efekt wizualny, więc to by było pewnie takim marzeniem, może za kilka lat uda się zrealizować.
1: Takim efektem wizualnym byłoby też pewnie żółto-czerwone krzesełko już na całym stadionie, a nie tylko w jego połowie, prawda?
0: Pewnie tak. Jeżeli chodzi o estetykę obiektu, to jak najbardziej tak. No, udało się kilka lat temu z budżetu obywatelskiego wygospodarować środki. Jest zrobiona trybuna od LA Legionów. Jeżeli cały stadion byłby w takiej kolorystyce, pewnie efekt wizualny byłby ekstra.
1: No i tak najlepiej jakby ten stadion zapełniał się w komplecie przez kibiców, bo tak wygląda najlepiej.
0: Jak widać po ostatnich kolejkach, na kilka dni przed meczem już były trudności z kupieniem biletu, więc widać, że tendencja wzrostowa jest, zainteresowanie jest wielkie. Korona jest świetnym zespołem, świetnym produktem, który się sprzedaje, na którego kibice chcą patrzeć, chcą oglądać, chcą ekscytować się wydarzeniami piłkarskimi. Więc ja mam nadzieję, że w tym sezonie też na każdym jednym meczu Korony trybuny będą zapełnione.
1: Oby tak było. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Województwo świętokrzyskie to nie tylko piękna przyroda i malownicze góry. Znajdziemy tu także zamki, pałace oraz dworki, które mają swoje bogate historie. Takie obiekty w Świętokrzyskim regularnie przyciągają rzesze turystów z całego kraju i nie tylko.
3: Grzegorz Niedbała,

0: Przewodnik Świętokrzyski, a także przewodnik Beskidzki, a na co dzień przewodnik po Centrum Geoedukacji na Wieczni.
1: Dzień dobry. Porozmawiamy sobie oczywiście o turystyce takiej specyficznej, bo o zamkach, dworkach i pałacach, które są w województwie świętokrzyskim. Zaczniemy może od omówienia tego najsłynniejszego, czyli chyba Zamek Królewski w Chęcinach, który co roku cieszy się największą popularnością wśród turystów.
0: No, zamek generalnie jest takim symbolem chyba województwa świętokrzyskiego. We wszystkich publikacjach te trzy charakterystyczne wieże, ale pamiętajmy, że ten Zamek Królewski, który w zasadzie przez całą historię był królewski, przez rok czasu był w rękach prywatnych biskupa krakowskiego Jana Muskaty, ale też

0: Nowa i trochę przebudowa tego zamku, więc można było oglądać tylko z zewnątrz. Natomiast po rewitalizacji będzie można wejść do środka, do części, nazwijmy to, muzealnej.
1: Ruiny zamku są także w Szydłowie, prawda? Jaka jest historia tego miejsca z kolei?
0: No, zamek w Szydłowie ma swoją z kolei nieco inną historię związaną z tym, że jest to zamek przypisany, można powiedzieć, do miasta, bo mury zamkowe łączą się z murami miasta. Szydłów to polskie Carcassonne, czyli takie miasto otoczone murami, ponad 650 metrów murów mamy zachowanych do dzisiaj. Z trzech bram została jedna, ale sam zamek oczywiście jest w tej części zachodniej, południowo-zachodniej miasta, niewydzielony żadną fosą. Oczywiście brama obronna, wjazdowa istniała, przebudowana w stylu renesansowym. Dzisiaj mamy taką renesansową bramę, no ale przede wszystkim na zamku jest największa sala rycerska z czasów Władysława Jagieły, bo przypisujemy w tym momencie Jagiellę powstanie tej sali rycerskiej, choć wcześniej mówiło się, że to czasy Kazimierza Wielkiego. Oczywiście zamek jako taki tak, natomiast rozbudowa to już zasługa tego władcy. No i ten zamek też przeszedł rewitalizację i ta sala rycerska, która przez długie lata stała i straszyła, można powiedzieć, turystów, teraz zaprasza do środka. Można zobaczyć część eksponatów, historię zamku, a nade wszystko także zajrzeć do sali tortur i zobaczyć, jakie ciekawe urządzenia były przygotowane dla podejrzanych o różne zbrodnie, po to, żeby wymusić zeznania.
1: Przejdźmy trochę do innych obiektów. Dworek Mikołaja Rewna, to czym się charakteryzuje?
0: No myślę, że ta charakteryzacja samego dworku jest trudna z tego względu, że ten pierwotny obiekt tak naprawdę do naszych czasów nie przetrwał. Uległ wielokrotnym przebudowom. Mieści oczywiście dzisiaj muzeum poświęcone dawnemu gospodarzowi nie tylko samego obiektu, ale i dóbr. I oczywiście można zajrzeć i zwiedzić, bo jest to mało uczęszczane moim zdaniem miejsce. No może dlatego, że literatura też nie cieszy się teraz wśród młodych jakimś większym zainteresowaniem i wolą coś zobaczyć, nie czytać, a jak nie czytają, to z kolei nie kojarzą osób i myślę, że ten Rej, który tak naprawdę pisał po polsku i tą polszczyzną się posługiwał, no zasługuje na większe uznanie.
1: Ślad po sobie w regionie świętokrzyskim pozostawił Stefan Żeromski, bo w Ciekotach można podziwiać jego dworek, prawda?
0: Jak najbardziej. Stefan Żeromski, no w zasadzie jego okres dzieciństwa tak naprawdę, bo ze Strawczyna, w tym Strawczynie także był dworek, ale oczywiście nie zachował się do naszych czasów. No i ten dworek w Ciekotach jest troszeczkę już z innej epoki, bo to jest dworek XIX-wieczny, drewniany. Mówimy oczywiście o tym pierwotnym dworku, bo dzisiaj można zobaczyć rekonstrukcję i to też nie wiemy do końca, czy taka naprawdę stuprocentowa, bo znamy ten dworek tylko z opisów, a nie ze zdjęć czy z jakichś obrazów. Natomiast no, jest to taki typowy polski dworek na planie prostokąta, kryty takim dwuspadowym, czterospadowym dachem gontowym. Konstrukcja taka, jaką stosowano w XVIII-XIX wieku przy budowie takich obiektów.
1: Jaka jest historia w ogóle Stefana Żeromskiego tutaj w regionie świętokrzyskim? On tutaj mieszkał, wychował się, urodził? Jak to
0: wygląda? No wszystko, urodził się w Strawczynie. Ten jego życiorys związany jest oczywiście z pracą rodziców, ojca przede wszystkim, który najpierw zawiadował majątkiem w Strawczynie, a później zawiadował właśnie Ciekotach i dlatego przeniesie się do Ciekot. Tutaj swoje pierwsze lata młodości spędził, tu rozpoczął edukację w Ciekotach. Oczywiście nie w samych Ciekotach chodził do szkoły, ale Ciekoty mu służyły jako punkt wypadowy do wycieczek turystycznych, tak to nazwijmy. To można powiedzieć, że chodził na wagary. Chodził na wagary i na tych wagarach odkrywał piękną górę świętokrzyskich, między innymi tej sąsiadującej z dworkiem góry, czyli góry Radostowej, a sąsiednią górę nazwał górą Wymyśloną, bo tam siedział, myślał i chyba ta nazwa jakoś mu przyszła do głowy, że wymyślił nazwę góry Wymyślona.
1: Czy swoje miejsce na ziemi świętokrzyskiej miał też Henryk Sienkiewicz? Mówimy tu o Oblęgorku.
0: No jak najbardziej, Henryk Sienkiewicz oczywiście przez długi czas mało związany z ziemią świętokrzyską, no ale dworek w Oblęgorku podarowany w 25-lecie pracy artystycznej, pracy tej pisarskiej, no za dzieła, które stworzył, spowodowało to wydarzenie, że do tych Kielc zaczął przyjeżdżać, bo do Kielc docierał drogą kolejową, a z Kielc już furką czy jakimś wozem jechał do Oblęgorka. Ten Oblęgorek to oczywiście rezydencja, która też została przebudowana, bo tam dworek myśliwski, połączone dwa obiekty po to, żeby w ciszy, spokoju, na takim fajnym wyniesieniu, w takim zaciszu parku mógł pewnie tworzyć. No i bywał tutaj z pewnością. Dworek przecież był własnością rodziny Sienkiewiczów, a po II wojnie światowej został, można powiedzieć, przekazany na własność państwa. No i mam tam oczywiście ekspozycję poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.
1: To jest też chyba takie miejsce, które warto odwiedzić, tak?
0: Myślę, że tak. Po pierwsze, ładny spacer Aleją Lipową. Być może te niektóre z tych lip, które tam jeszcze rosną, pamiętają Henryka Sienkiewicza, który tam sobie jeździł i wędrował. Sam dworek ładnie usytuowany. Pamiętajmy też, że była tam produkowana kiedyś woda zdrojowa z ujęcia, które zresztą było nazwane tak jak jeden z bohaterów jego powieści Ursus, ale jak już jesteśmy przy samym dworku, zwiedzenie tego dworku,

0: wpuścił, można tak powiedzieć, w ręce wcześniejszych właścicieli Rodziny Popielów, która zamienia to miejsce, myślę, że taką perełkę świętokrzyską, bo są dostępne i podziemia można zwiedzać i oczywiście tą część naziemną, jest oczywiście hotel, restauracja, no i ten cały kompleks, bo to nie tylko sam pałac, to jest kompleks i obiektów przy pałacu, ale także i słynne bizony, które są hodowane, jest w okresie wakacji labirynt kukurydzy i parę innych takich atrakcji, które zapewniają fajne miejsce. Jeszcze parę lat temu taką opinię słyszałem, zamek Popielów, największy zakład dający pracę w całej gminie. Nie wiem, czy to do dzisiaj prawda, ale myślę, że kilkadziesiąt osób tam faktycznie zatrudnienie znajduje, więc to też jest taki plus dla nie tylko turystyki, ale i gospodarki.
1: Takim ostatnim miejscem, które chciałbym jeszcze omówić, to są ruiny pałacu w Podzamczu. Czym one się charakteryzują? Jaka jest historia w ogóle tego miejsca?
0: Jednak piękne miejsce, piękne ruiny i szkoda, że tylko ruiny. Podzamcze Piekroszowskie to można powiedzieć wierna kopia Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, dzisiejsze Muzeum Narodowe. Wzniesiony pod kielskie miejscowości. Anegdota mówi, że nastąpiła pewna, może nie scysja, ale jakieś takie rozmowa między biskupem a właścicielem, a jednym z magnatów z rodziny Tarłów. No i wedle tej rozmowy biskup miał powiedzieć coś takiego, że on nie pójdzie do Tarłów, bo ten nie ma odpowiedniego budynku albo odpowiedniego miejsca, żeby go przyjąć. No to urażony magnat miał rzec, że zapraszam biskupa za że 2 lata do takiej samej siedziby i tą siedzibę faktycznie wybudował. Można powiedzieć, że niemal wierna kopia obiektu w Kielcach, z tym, że niestety dzisiaj w totalnej ruinie zarośnięte chwasty, chaszcze, no i sypiące się mury nie zachęcają, powiem tak, do wejścia. Polecam, jeżeli już się pojawimy, obejrzeć go z zewnątrz, dlatego że wchodzenie do środka przez bramę, no może grozić różnymi konsekwencjami.
1: Czy tak podsumowując, czy województwo świętokrzyskie może pochwalić się innym regionom właśnie mając tego typu obiekty? Czy odstajemy, czy mamy właśnie taką ilość, która po prostu wyróżnia nasze województwo na tle innych?
0: Znaczy, myślę, że nie odstajemy, ale trzeba specyficzna cecha, no to poszczególne obiekty, tak jak Krzysztopów, no to jak wspomniałem, najpiękniejszy zamek w całej Rzeczpospolitej, więc to jest jeden z elementów szczególnych. Zamki Szydłów, Chęciny, czy na przykład Sandomierz, o którym nie powiedzieliśmy, czy ruiny w paru innych miejscach zamków średniowiecznych, no to standardowe obiekty, tak można powiedzieć, na szlaku, czasami możemy powiedzieć oblik gniazd, bo te obiekty, niektóre znoszone gdzieś tam na wyniesieniach nad rzekami albo w skałach, miały służyć obronie, a nie można powiedzieć mieszkaniu w pięknych i doskonałych, jak na tamte warunki, możliwościach, ale dla nie mamy całą gamę, cały przekrój, bo tak od tych budowli średniowiecznych tak naprawdę my mamy nawet jeszcze coś jeszcze starszego, o czym nie wspomnieliśmy, bo choćby nawet grodzisko w Stradowie, które pamięta najprawdopodobniej pierwsze namiastki państwowości tutaj, czyli państwo Wiślan. I to największe tak naprawdę grodzisko na terenie chyba całego naszego kraju. Największe, jeżeli chodzi o rozmiar, a też zapomniane. Więc mamy się czym pochwalić, ale mamy też pewne, powiem, miejsca, gdzie trochę jest tych obiektów ciut za mało, ale to jest efekt oczywiście różnych działań związanych z wojnami, okupacją, zniszczeniami. Przepiękny jest na przykład pałac w Śladkowie Dużym. Malutka miejscowość między Chmielnikiem a Pińczowem. Przepiękny, XVII-wieczny, też z korzeniami wcześniejszymi, ale totalnie zaniedbany.
1: Ale jednak warto udać się do regionu świętokrzyskiego i...
0: Jak najbardziej, bo oprócz tych pałaców mamy przecież i góry, i wodę, więc tak naprawdę w naszym regionie mamy wszystko, co potrzeba, żeby mile, przyjemnie spędzić urlop, czy to dłuższy, czy krótszy wypoczynek.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Magazyn lokalny.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na kolejny magazyn reporterów. Wędkarstwo traktowane jest jako sport, ale przede wszystkim to hobby i pasja wielu osób w każdym wieku. Łowienie ryb i kontakt z przyrodą pozytywnie wpływają na samopoczucie wędkarzy, którzy ochoczo przebywają nad wodą. Aby rozpocząć swoją przygodę z łowieniem ryb, należy znać zasady oraz regulamin ustanowiony przez Polski Związek Wędkarski. Warto też zapoznać się z metodami połowu i sprzętem niezbędnym do uprawiania tego zajęcia.
4: Witam wszystkich, Maciej Zawadzki, twórca kanału CK Fishing Team na platformie YouTube oraz grup na Facebooku o tej samej tematyce wędkarskiej.
1: Dobrze, to powiedz mi na początku, wędkarstwo. Czy trzeba mieć kartę wędkarską, żeby w ogóle rozpocząć swoją przygodę z tym sportem? Bo to jest chyba sport, prawda?
4: Tak, generalnie wędkarstwo jest traktowane jako sport, jako hobby, jako pasja bardzo wielu osób. Jeżeli chodzi o kartę wędkarską, no to tak, jeżeli chcemy łowić na wodach tak zwanych Polskiego Związku Wędkarskiego, no to musimy

0: sobie kartę rękarską wyrobić. Taką kartę jest bardzo prosto wyrobić, wystarczy iść do koła wędkarskiego, zdać egzamin, z tym egzaminem pójść do odpowiedniego urzędu, no i sobie wyrabiamy kartę. Wracamy do koła, uiszczamy opłaty, możemy łowić. Jeżeli nie chcemy, ewentualnie nie mamy możliwości, ewentualnie jesteśmy niedzielnymi wędkarzami, są także łowiska specjalne, na które nie potrzeba karty, są to łowiska, które idziemy, opłacimy sobie dniówkę, możemy przez cały dzień tam łowić, zabrać rybę, zapłacić za nią, albo nie zabierać i czerpać przyjemność z samego łowienia.
1: A które łowiska w województwie świętokrzyskim są takie najpopularniejsze, najbardziej oblegane, jeżeli mówimy o tych należących do Polskiego Związku Wędkarstwa?
0: A jeżeli chodzi o takie najbardziej wędkarsko oblegane zbiorniki, no to na pewno Zalew Wióry, Hańcza, Cedzyna. Cedzyna też jest ostatnio bardzo fajnie turystycznie zrobiona, ale i podwędkarstwo, no też nawet fajnie przygotowana. Jest zbiornik Lipowica, Umer, z takich mniejszych. Jest tych zbiorników naprawdę sporo, Brody.
1: I rzeki też się w to wliczają?
0: Również rzeki, mamy sporo rzek tutaj u nas, jest to Nida. Mamy tak zwane rzeki górskie, tak samo, dość popularne. Najbardziej popularna u nas taka rzeka to jest Mierzawa. Jest taka malutka, na przykład Chutka, Wierna, Belnianka. No tych rzek też trochę mamy.
1: I ze wszystkich tych akwenów możemy rybę złowić, a następnie ją zabrać? Czy są akweny, na których trzeba rybę wypuścić?
0: Nie ze wszystkich. Są utworzone zbiorniki i rzeki, odcinki na rzekach, tak zwane no-kill, czyli złów i wypuść, na których mamy albo zakaz zabierania całkowity ryb, albo zakaz zabierania niektórych danych gatunków.
1: A jakie są techniki, metody łowienia ryb?
0: No jedna z najpopularniejszych metod to jest metoda spławikowa, metoda gruntowa, spinningowa. Przez ostatnie lata też bardzo popularna jest metoda karpiowa, czyli już takim grubym sprzętem. Jeżeli chodzi o metodę spławikową, no to wiadomo, jest to jedna z najstarszych metod wędkarstwa. Możemy sobie łowić na spławik zarówno i z brzegu, i z łódki. Działa to na tej samej zasadzie, czyli mamy wędkę, tak zwaną albo bolonkę, którą się na rzekach bardzo często łowi, czy jakieś odległościówki, czy takie bardziej wyczynowe baty długie. No i nasz zestaw jest zakończony spławikiem, z ciężarkami, na końcu haczyk. Wiadomo, to wszystko polega na tym, że jeżeli ryba nam bierze, to ten spławik nam sygnalizuje, opada w dół bądź wypycha go do góry. I na tym to wszystko polega. Wiadomo, jak przy takiej metodzie, jak i przy metodach gruntowych, do których zaraz przejdziemy, tak samo jest tam jakieś zanęta, robaki potrzebne. Jest to jedna z najprostszych metod, na które najwięcej dzieci, na przykład rodzice, uczą łowić. Bo jest to najprostsze do nauki.
1: No właśnie, jakie są rodzaje przynęt? Powiedziałeś już robaki, a na coś jeszcze innego? Jakieś może produkty spożywcze?
0: Przynęt przy metodzie spławikowej jest bardzo dużo, bo możemy łowić na kukurydzę, czy jakieś różnego rodzaju pęczaki, na ciasto, na chleb, na makaron się bardzo dużo kiedyś łowiło, jeżeli chodzi o metodę spławikową. Tak więc jest tego naprawdę dużo, możemy zakładać dosłownie wszystko.
1: Można powiedzieć, że każda ryba lubi co innego?
0: Może nie do końca każda ryba co innego, ale są dane gatunki ryb, które mają jakieś swoje upodobania, jeżeli chodzi o przynęty, tak? Czyli tak jak na przykład łowimy amury, no bardzo często one kukurydzę, nie kukurydzę, bardzo dużo tego potrafią zjeść.
1: A jeżeli chodzi o to łowienie gruntowe już, czym to się charakteryzuje?
0: Łowienie gruntowe, w odróżnieniu od spławikowego, łowimy wszystko, łowimy z gruntu, czyli mamy jakiś tam na przykład swój koszyczek, do którego pchamy zanętę, wyrzucamy na wodę i to sobie leży na dnie. Ryba podczas brania nam sygnalizuje na wędce albo na szczytówce tak zwanej drgającej, ewentualnie jakiejś bombce, sygnalizatorze, który mamy na brzegu. Łowimy sobie, to jest łowienie typowo stacjonarne, czyli nęcimy, wyrzucamy koszyczek z zanętą, z przynętą naszą, to sobie leży na dnie i czeka na rybę.
1: A jeżeli chodzi o metodę, w której się specjalizuje, czyli

0: spinning.
1: O spinningu możemy porozmawiać sobie naprawdę długo. Jeżeli chodzi o spinning, to jest bardzo szeroki wachlarz tego. Głównie polega to na wyrzucaniu przynęty naszej przed siebie i zwijaniu, tak? Najprościej mówiąc. Ale stosujemy tutaj głównie przynęty sztuczne, typu właśnie jakieś gumy, nie gumy, blaszki wirujące, woblerki, takie imitacje różnych rybek. Tak więc jest tego naprawdę bardzo dużo na spinning. Możemy łowić wszystkie ryby drapieżne, a nawet i ostatnimi czasy jest bardzo popularna metoda taka super ultra light, czyli nawet i łowimy białoryb na spinning tak samo. Tak więc jest naprawdę bardzo fajna metoda, aktywna, aktywne łowienie, dużo chodzimy, dużo rzucamy, dużo zwijamy.
0: No właśnie miałem cię zapytać, jakie są korzyści płynące z wędkarstwa. Już powiedziałeś, że jest aktywność przy spinningu, ale czego jeszcze tak wędkarstwo uczy? Co nam daje? Jakie korzyści? Myślę, że na pewno cierpliwości.
1: No cierpliwość to na pewno swoją drogą, ale przede wszystkim możliwość wyciszenia, zredukowanie stresu. Człowiek jest jakiś szczęśliwszy przy takim obcowaniu z naturą, zrelaksowany.
0: A co daje największą satysfakcję z tego? Czy złowienie większej ilości ryb, czy może jak największej ryby?
1: To wszystko zależy od człowieka, bo generalnie wędkarstwo no nie zawsze polega na tym, żeby złowić najwięcej ryb, czy największą rybę. Już samo łowienie, samo spędzenie czasu na łonie natury już jest naprawdę bardzo korzystne, relaksujące i zadowalające. A złowienie większej ryby, czy większej ilości ryb, no to jest takie dopełnienie, które naprawdę potrafi dać bardzo dużo szczęścia i radości.
0: To już bardziej na zawodach wędkarskich, prawda? Gdzie ta rywalizacja jest z innymi wędkarzami i tutaj już każdy chce wygrać, wiadomo.
1: Tak, na zawodach wędkarskich to już nie jest relaks, tylko to już jest taki mały stresik, bardzo dużo osób się stresuje przy takim łowieniu, no bo tam już rzeczywiście chodzi o to, żeby punktować jak najwięcej, żeby łowić te ryby, akurat te gatunki dane, które są najlepiej punktowane na takich zawodach, na tym

0: chodzi o to, ale początkujący naprawdę ma bardzo duży wybór, bo teraz tego tyle jest na rynku, że jest w czym wybierać.
1: A jak wygląda łowienie ryb zimą?
0: Łowienie ryb zimą generalnie jest to wędkarstwo podlodowe, tak? Jak sama nazwa brzmi, czyli łowimy na lodzie. Tylko żeby łowić na tym lodzie, ten lód musi być odpowiedniej grubości. Nie można wchodzić na cienki lód, ponieważ wiadomo, to grozi załamaniem. Odpowiedni ubiór, no i przede wszystkim trzeba zadbać też o swoje bezpieczeństwo. Przy wędkarstwie podlodowym pierwsze, co jest nam potrzebne, to jest albo jakiś świder, który pozwoli nam wywiercić tą dziurę w lodzie. Wędek, których używamy, to są takie króciutkie wędeczki z małymi kołowrotkami. I na końcu wędki jest zamontowany taki mały kiwok, tak zwany, który nam sygnalizuje wszystkie brania. Jeżeli chodzi o ryby, tak samo możemy używać spławików różnego rodzaju. Tak samo duża gama, jeżeli chodzi o przynęty, można je spinningować pod lodem na małe blaszki.

0: marynarki.
1: No to jeszcze takie dwie ostatnie kwestie. Jakbyśmy wymienili najbardziej popularne gatunki ryb, jakie są w naszych świętokrzyskich akwenach.
2: Znaczy no, przede wszystkim u nas najwięcej jest białorybu, tak? Typu właśnie płocie, leszcze,

0: ostatnio bardzo dużo boleni też się trafia na różnych naszych zbiornikach tutaj.
1: A są jakieś ryby pod ochroną? Albo jest jakiś sezon ochronny na daną rybę?
0: Tak, no niektóre gatunki mają tak zwane okresy ochronne, w których nie możemy ich łowić, nie powinniśmy ich łowić, tak? No bo wiadomo, jesteś nad wodą, masz zarzucony zestaw, nie wiesz co tam na drugiej stronie twojego zestawu pod wodą się akurat zamelduje, tak? Ale generalnie są okresy ochronne ryb, są wymiary ochronne ryb, które no mając kartę wędkarską trzeba znać i trzeba ich przestrzegać.
1: A co się może stać, jeżeli nie mamy karty wędkarskiej, a łowimy?
0: To wszystko zależy, gdzie łowimy, bo jeżeli łowimy na łowiskach specjalnych, to tam nie jest potrzebna karta wędkarska, po prostu idziemy, opłacamy sobie dniówkę, siadamy i łowimy, tak? To jest dość popularne, jeżeli rodzice z dziećmi na przykład chcą sobie pojechać tam raz na jakiś czas. Ale jeżeli łowimy na zbiornikach Polskiego Związku Wędkarskiego, tak? No i nie mamy karty, no to możemy liczyć się z mandatem. U nas, jak i w każdym innym okręgu, działa Społeczna Straż Rybacka i Państwowa Straż Rybacka, którzy pilnują akurat tego.
1: Kontrolują.
0: Dokładnie.
1: I tak na sam koniec, jak rozpocząć swoją przygodę z wędkarstwem? Czy można być samoukiem, czy lepiej jednak podpatrywać u kogoś?
0: Można i tak, i tak. Teraz mamy bardzo mocno rozwinięty internet, tak więc możemy być samoukiem. Jest bardzo mocno rozwinięta platforma na YouTubie, gdzie jest mnóstwo twórców, którzy wrzucają swoje filmy, poradniki. Tak samo i Facebook, różne grupy społecznościowe zajmujące się danymi gatunkami, danymi metodami połowów ryb. Tam też się można bardzo dużo dowiedzieć od różnych osób. Ewentualnie bardzo często przy kołach wędkarskich są szkółki wędkarskie. I dla najmłodszych, i dla młodzieży, tak więc śmiało każdy może podejść i może zapisać swoją pociechę do takiej szkółki.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym, którego podstawowym objawem jest koncentracja na spożywaniu tej używki i ciągła lub wciąż nawracająca potrzeba picia. O uzależnieniu od alkoholu opowiada dr Dariusz Zwierzchowski, kierownik terapii leczenia uzależnień w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
3: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest dr Dariusz Zwierzchowski, kierownik poradni leczenia uzależnień Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Dzień dobry.
4: Właśnie.
3: A będziemy rozmawiać o uzależnieniu od alkoholu.
4: Tutaj jest mowa o badaniu EZOP, które kiedyś zostało przeprowadzone, natomiast szacunki są

0: nieco większe. Spodziewamy się, że to jest ponad 860 tysięcy osób uzależnionych od alkoholu.
1: A proszę powiedzieć, jak to jest, jeśli chodzi o podział na mężczyzny i kobiety? Kogo jest więcej?
0: No, zdecydowanie więcej mężczyzn pije, ale na przestrzeni ostatnich 30 lat też zmieniło się w tej kwestii dość sporo, ponieważ w latach 90., kiedy nastąpiła taka liberalizacja przepisów związanych z dostępnością do alkoholu i namnożyło się punktów sprzedaży alkoholu, czy dostępność fizyczna się zwiększyła,

0: pacjentek uzależnionych od alkoholu w systemach lecznictwa odwykowego było 3-4%, aktualnie to jest już ponad 20%, około 20%.
1: Proszę powiedzieć, kiedy możemy zauważyć, że mamy problem? To znaczy ta osoba, która pije, to ciężko, żeby sama zauważyła, też z tym jest chyba problem. Ale co może wskazywać na to, że osoba jest uzależniona?
0: W drodze do uzależnienia są takie dość ważne momenty, o których możemy mówić. Z całą pewnością takie poczucie, że w ogóle spożywanie alkoholu nam się podoba i te sytuacje alkoholowe nam się podobają, w związku z tym mamy ochotę częściej w nich uczestniczyć. Takim momentem przełomowym pewnie jest też tak zwany clean, kiedy człowiek jednego dnia przedawkuje trochę alkoholu, na drugi dzień budzi się, kiepsko się czuje i postępuje według recepty, którą zalecili mu inni koledzy od alkoholu, czyli lecz się przed tym, czym się zatrułeś. Kolejna dawka alkoholu oczywiście przynosi ulgę, no i z czasem zaczyna się to przedłużać. To trzeciego dnia, czwartego dnia, piątego dnia. Tutaj odczaruję pewne kłamstwo. Za osoby uzależnione uważa się najczęściej osoby, które piją codziennie. No, picie codzienne prowadzi do zgonu. W związku z tym te okresy picia też muszą być jakoś tam limitowane. Ale cechą właśnie jest to, że kiedyś pierwszy raz następuje drugi dzień, później przeciąga się to do tygodnia, do dwóch, do trzech. No i to są mniej więcej takie okresy, które nasze organizmy wytrzymują. Znam oczywiście z grupy moich pacjentów takich, którzy mówili, że pili przez półtora roku niemalże codziennie, ale przez te półtora roku też musiały być jakieś okresy ulgi takiej delikatnej, jakieś przerw w piciu. Nieprawdą jest, że osoby uzależnione piją codziennie, gdyby tak było, nagminnie by umierali, ale piją wielodniowymi ciągami alkoholowymi.
1: Kiedy należy udać się do specjalisty?
0: No właśnie, jak pojawiają się te takie sygnały, kiedy nie możemy sobie poradzić z piciem, można powiedzieć, kiedy zaczynamy pić takie ilości alkoholu, które nie chcemy. Czyli kiedy dzieje się coś takiego, że spotykamy się w towarzystwie i kończy się to jakimś upiciem, a nie tak sobie życzyliśmy, nie tak chcieliśmy. W związku z tym dzieje się coś, co nam się zaczyna wymykać spod kontroli. Te wielodniowe okresy picia to jest przykład upośledzonej zdolności kontrolowania picia alkoholu i z całą pewnością jest to rzecz, z którą trzeba się udać do specjalisty.
1: A z Pana doświadczeń jak to wygląda? Jakie są te przełomy? Ktoś przychodzi i mówi, że mówi, dlaczego przyszedł, dlaczego coś się wydarzyło w jego życiu, że teraz już wiem, że potrzebuje pomocy?
0: No, zazwyczaj takie okoliczności zgłoszenia się na terapię są związane z jakimś mocnym wydarzeniem w życiu. Ja kiedyś robiłem badania w tej sprawie, więc moment, w którym ludzie zgłaszają się na terapię i naprawdę coś chcą z tym zrobić, to jest albo jakiś stan zagrożenia życia, albo jakieś poważne problemy osobiste i prawne, albo zagrożenie utratą rodziny czy rozpadem rodziny, albo już rozpad rodziny.

0: trzy takie dość mocne wydarzenia życiowe. Dlatego się tak dzieje, ponieważ wraz z rozwojem uzależnienia umysł osoby uzależnionej zaczyna pracować na usługach tegoż uzależnienia, czyli w zafałszowany sposób widzi rzeczywistość. Kiedy inne osoby mu mówią przestań pić, to on uważa, że on właściwie pije tyle, ile wszyscy, wcale nie więcej, i że wszystko jest z piciem w porządku, tylko no, ma wokół siebie jakichś złych ludzi, złą żonę, złego szefa, czyli poszukuje tej winy na zewnątrz. Jakieś mocne wydarzenie w życiu na moment koncentruje go wokół tego wydarzenia i no, tu jest taka motywacja, z którą no, trafia do systemu lecznictwa odwykowego. Czy coś się uda zrobić, czy nie, no to jest już no, dalsze działanie terapeutyczne. Dzisiaj miałem tutaj pana, który przyszedł zasięgnąć informacji. Zgłosił się tutaj, ponieważ tydzień nie był w pracy, ponieważ pił. No to jest taka sytuacja. No i coś trzeba z tym zrobić, bo jest zagrożenie utratą pracy, prawda, to jest sytuacja, z której tak łatwo nie można się wydobyć, ale można spróbować poprzez trzeźwość.
1: A jak wygląda terapia? Od czego ona się zaczyna?
0: No, na początku oczywiście jest postępowanie diagnostyczne, takie motywujące. W tym postępowaniu musimy postawić diagnozę, musimy na

0: kierujemy, a też wykluczamy jakieś różne przeciwwskazania do psychoterapii, ponieważ główną metodą jest psychoterapia. No i zaczynamy pracę nad tym, żeby troszeczkę uzdrowić pracę umysłu osoby uzależnionej, żeby on zaczął widzieć rzeczywistość w taki sposób, w jaki ona rzeczywiście jest, a nie w zafałszowany sposób, zniekształcony poprzez właśnie mechanizmy, które każda osoba uzależniona ma, mechanizm iluzji i zaprzeczeń. Zaprzecza, że jest chory i tworzy różnego rodzaju iluzje i opowieści, które wyjaśniają jego sytuację życiową.
1: A jak długo trwa terapia? To jest pewnie uzależnione od wielu czynników, ale jakie są przypadki?
0: W Polsce mamy do czynienia z trzema formami terapii. Po pierwsze, terapia stacjonarna, która odbywa się w ośrodku całodobowym. U nas, na przykład w naszej placówce w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy, mamy dwa oddziały całodobowe, odwykowe, które mieszczą się w Morawicy. Leczenie trwa około 56 dni, kiedy człowiek tam trafia. To jest jedna forma. Druga forma to jest oddział dzienny. To jest taka forma pośrednia pomiędzy całodobowym oddziałem a poradnią. Ona polega na tym, że przez te 56 dni mniej więcej człowiek zgłasza się do oddziału odwykowego rano i w porze obiadowej wraca do domu, nie nocuje w oddziale. Czy jest to intensywna formuła, bo człowiek przebywa w oddziale kilka godzin dziennie, poza sobotą i niedzielą. No, jest monitorowany, jeśli chodzi o trzeźwość i program terapii jest też tam ułożony w taki sposób, żeby stworzyć człowiekowi możliwość dokonywania zmian w swoim życiu. Trzecia formuła, właśnie tutaj jesteśmy w poradni leczenia uzależnień. Leczenie tutaj przy odpowiedniej intensywności trwa od 8 do 10 miesięcy. Mówię o terapii podstawowej. Pacjent zgłasza się najczęściej do 2 razy w tygodniu i trafia na sesje zarówno indywidualne, jak i grupowe.
1: A jak wytrwać w trzeźwości? Jakieś porady?
0: Po pierwsze, jeżeli ktoś czuje, że ma problem albo o tym nie wie, próbuje się dowiedzieć, trzeba się zgłosić do specjalisty. Wszyscy nasi pacjenci, którzy nie piją, mówią, że samemu nie da się przejść.

0: chociaż właściwie większość ludzi, zanim trafi tutaj do poradni, próbuje sobie samemu poradzić z problemem. Niejednokrotnie trwa to 20 albo 30 lat. No, kiedy okazuje się, że to się nie da, zgłaszają się tutaj do nas, do placówki i próbują skorzystać z naszej pomocy. Bardzo ważne jest też to, że jak człowiek już zacznie korzystać z profesjonalnej pomocy, to żeby po zakończeniu takiego na przykład leczenia w szpitalu, czy leczenia w oddziale dziennym, czy w poradni, wiedział też, że musi mieć odpowiedni system oparcia, żeby ta jego trzeźwość się udała. Rodzina jest najlepszym systemem oparcia, ale czasami nie można na nią liczyć, ponieważ ona się już rozpadła albo nie funkcjonuje najlepiej. No, w związku z tym systemem oparcia stają się inne osoby uzależnione, które nie piją, takie osoby, które spotykają się we wspólnocie anonimowych alkoholików na mityngach, takie osoby, które uczestniczą w zajęciach klubów abstynenckich, lub też takie osoby, które na przykład tutaj w poradni mamy program dalszego zdrowienia i po zakończeniu terapii mamy propozycję dalszych kontaktów o charakterze terapeutycznym.
1: A co jest najtrudniejsze w tym wytrwaniu w trzeźwości, jak sądzą pacjenci?
0: No, myślę, takie momenty, które związane są z intensywnym głodem alkoholu, to zagadnienie jest dosyć trudne. Osoby, które tutaj do nas przychodzą, w zasadzie niewiele o tym wiedzą. Głód alkoholu to jest taka silna, natrętna potrzeba spożycia alkoholu z tendencją do szybkiej realizacji, ale towarzyszą temu różnego rodzaju pragnienia związane z uzyskaniem stanu po zażyciu oraz jakieś dodatkowe emocje, które siedzą w człowieku. Między innymi alkohol służy do tego, żeby poczuć ulgę w sferze emocjonalnej.
1: Co pan by powiedział osobom, które wiedzą, że mają problem, ale jakoś wstydzą się, boją się przełamać, żeby iść do specjalisty?
0: Terapia uzależnienia, na którą można trafić, znacząco odmienia życie człowieka. Wydaje mi się, że nie jest to łatwe, żeby przyjść do poradni, chociaż teraz coraz więcej ludzi bez większych oporów przychodzi tutaj do nas, ale odstawienie alkoholu kieruje człowieka na ścieżkę rozwoju osobistego we wszystkich sferach życia, w edukacyjnej, w zawodowej, w rodzinnej, no, w duchowej, w społecznej. I wszyscy, którzy dokonują ten trud uczestnictwa w terapii i później takiego życia w trzeźwości, no, mają ogromne owoce z tego. Wszyscy są bardzo zadowoleni. Ja zachęcam do tego bardzo mocno.
1: Dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Ja przypomnę, że moim gościem był dr Dariusz Zwierzchowski, kierownik poradni leczenia uzależnień Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK2. Magazyn lokalny.
3: Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód rozpoczęło działalność w 2010 roku w Kielcach, mieście partnerskim ukraińskiej winnicy. Organizację tworzy grupa doświadczonych już entuzjastów, dla których Europa Wschodnia stała się ważnym kierunkiem życia. O stowarzyszeniu szerzej opowiada Sylwia Bluszcz.
1: Magdalena Nowak, witam. Dziś moim i Państwa gościem jest Sylwia Bluszcz ze Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód i będziemy rozmawiać o tym stowarzyszeniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Witam słuchaczy Radia S.
1: Proszę na początku powiedzieć, czym jest Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód?
4: My, czyli Stowarzyszenie Integracja Europa Wschód jest organizacją pozarządową, która działa już od kilkunastu lat tutaj, zarówno na rynku lokalnym w Kielcach, ponieważ tutaj jest nasza siedziba, tutaj jest nasze biuro, tutaj jest Centrum Integracji Cudzoziemców, które prowadzimy, oraz punkt informacyjny dla cudzoziemców. Tutaj jest nasze Centrum Aktywności Międzynarodowej, ale działamy na skalę dużo szerszą niż to miasto, ten region i ten kraj.
1: Czym stowarzyszenie się zajmuje?
4: Wspieramy szeroko pojętą integrację państw,

0: zachodnich, państw, które są poza Unią Europejską. Właśnie z tą Unią Europejską wspieramy współpracę ekonomiczną, gospodarczą, kulturalną, edukacyjną poprzez szereg projektów. Tak naprawdę od początku naszej działalności zrealizowaliśmy ich grubo ponad 100 takich projektów, inicjatyw o znaczeniu międzynarodowym, wspieranym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji, przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. No i oczywiście przez, to są oczywiście te najważniejsze projekty, które wymieniłam, ale jest jeszcze szereg mniejszych społecznych inicjatyw. Ciągle pozyskujemy pieniądze z Unii Europejskiej i w ten sposób powstało między innymi nasze Centrum Integracji Cudzoziemców, które jest... Było finansowane wcześniej z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. To jest taki duży europejski fundusz, a obecnie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, ze środków Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.
1: Proszę trochę więcej opowiedzieć o Centrum Integracji Cudzoziemców.
0: Centrum w zasadzie prowadzimy od 2019 roku. Ono było finansowane z Unii, z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Bezpieczna Przystań. Prowadziliśmy to centrum we współpracy z wojewodą świętokrzyskim. Teraz akurat nasze centrum jest finansowane w ramach projektu INTEURO, program integracji i aktywizacji zawodowej cudzoziemców w regionie świętokrzyskim. Sam program INTEURO to jest nasz autorski pomysł, INTEURO mapa dobrego sąsiedztwa, który realizujemy już od wielu lat i mamy plany na kolejne lata integracji cudzoziemców.
1: Jak ta integracja wygląda?
0: Może, żebyśmy lepiej mogli zrozumieć ten temat, chciałabym się wesprzeć takim artykułem, który niedawno się natknęliśmy i to był artykuł Rzeczypospolitej. Biznes czeka niecierpliwie na rządową strategię migracyjną Polski. Bo przez ten artykuł będę mogła pokazać, dlaczego imigranci są dla nas ważni też, dlaczego nie należy ich postrzegać tylko w ten sposób, jak też często przez media są przedstawiani, jako drobni przestępcy, jako forsujący granice, jako zagrażający nam na rynku pracy, ponieważ tak naprawdę na rynku pracy brakuje nam w sensie w Polsce, tak, rąk do pracy. Ten artykuł, o którym wspomniałam, też szeroko opisuje sytuację ekonomiczną poprzez takie badanie, które odbyło się w czerwcu tego roku. To jest badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, z którego wynika, że co druga z badanych firm wskazała, że silną albo bardzo silną barierą w jej działalności jest niedobór pracowników. I też na ten temat wypowiadał się Kamil Sobolewski, który jest głównym ekonomistą pracodawców RP. On tutaj zaznaczył, że problemy niedoboru pracowników nie rozwiążą ani zmiany technologiczne, które niesie ze sobą AI, sztuczna inteligencja, ani aktywizacja zawodowa kobiet, ani wydłużenie czasu pracy seniorów, ale tak naprawdę potrzeba nam dopływu świeżej krwi z innych rynków, ponieważ już za kolejną dekadę możemy się borykać z bardzo poważnym problemem i w sytuacji z problemem niedoboru tych pracowników. I w sytuacji, w której w Polsce liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie z określonego tam pułapu z 22 milionów, on wskazywał do 13 milionów, to bez imigrantów sobie nie poradzimy, a napływ ten z kolei powinien wynikać z przemyślanej polityki migracyjnej. Z kolei nieodłączną częścią tej polityki jest dobrze zaplanowana integracja cudzoziemców. I my tę integrację robimy tutaj na polu lokalnym. Mogłoby się wydawać, że integracja to są jakieś imprezy, zabawy, ale to jest przede wszystkim stworzenie takiej sytuacji, w której imigranci będą mogli się czuć tutaj dobrze i my jako przyjmujący imigrantów, na tym się koncentruje, na tym się ogniskuje nasza energia. Na szeroko pojętej współpracy, integracji, a ta integracja między innymi polega na tym, że...
1: Poprzez jakie działania ta integracja się odbywa?
0: No, skupiamy się głównie na nauce cudzoziemców języka polskiego, ponieważ projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Te wszystkie świadczenia, pomoce są dla cudzoziemców bezpłatne. Przeszkolimy do końca 2025 roku blisko 1000 cudzoziemców. Jest bardzo duże zainteresowanie u nas w biurze. Ciągle dzwonią telefony na różnych poziomach.

0: ramach języka ta nauka się odbywa. Dzięki temu możemy też, łatwiej nam jest aktywizować zawodowo cudzoziemców, bo w dużej mierze tym się zajmujemy, czyli spowodowaniem, żeby śmiało wychodzili na rynek pracy, żeby byli samodzielni i widzimy już od tych ponad 2,5 roku, że czy cudzoziemcy coraz lepiej sobie radzą tutaj, że po prostu są samodzielni.
1: Prowadzicie Państwo też poradnictwo prawne i psychologiczne.
0: Tak, na miejscu mamy psychologa, psycholożkę ukraińską, bo w zasadzie większość naszych działań, chyba około 90%, skoncentrowana jest na obywatelach z Ukrainy, którzy tutaj uciekli do naszego kraju przed wojną. Oczywiście mamy też, realizujemy również inne projekty, w których mamy dostęp do psycholożki polskiej, mamy dostęp do porad prawnych. Ciągle jest zainteresowanie tym tematem. Też przez barierę językową trudniej ludziom, cudzoziemcom załatwiać swoje sprawy w urzędach. W tym im pomaga prawnik, ale też doradcy, którzy są na miejscu w punkcie informacyjnym u nas przy ulicy Sienkiewicza 78A. Jeszcze tego nie powiedziałam. Gdzie się mieścimy, gdzie pomagamy. I też od razu taka prośba do słuchaczy, czy cudzoziemskich, czy Polaków, którzy mieliby w swoim otoczeniu osobę, która potrzebowałaby wsparcia takiego integracyjnego, związanego z legalizacją pobytu, z poradnictwem prawnym, z tłumaczeniem dokumentów potrzebnych później do podjęcia nowej pracy, czy z aktywizacją zawodową, którą dość szeroko prowadzimy. Pod partnerem w projekcie jest Wojewódzki Urząd Pracy. Prowadzimy na skalę całego województwa obecnie. Do wszystkich tych zainteresowanych zapraszamy. Wspieramy nie tylko cudzoziemców, wspieramy Polaków. Nasz ten projekt Indeuro przewiduje podniesienie kwalifikacji ponad 400 osób pracujących z cudzoziemcami poprzez organizację cyklu profesjonalnych szkoleń, warsztatów, wymiany doświadczeń. Mówiąc wprost, pomagamy osobom, personelowi, który na co dzień pracuje z cudzoziemcami. Pomagamy im lepiej organizować tą pracę, pokazujemy, jak w łatwiejszy sposób dotrzeć do cudzoziemców i omawiamy wszystkie te kwestie prawne dotyczące legalnego pobytu cudzoziemców. W naszych kursach uczestniczą głównie urzędnicy, są to osoby na ogół pracujące w MOPR-ach, w urzędzie miasta, w urzędach powiatowych, poszkolimy we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Szkolenia prowadzi dla nich prawnik, jest też psycholog na miejscu i osoby, które są po prostu ekspertami w tych sprawach. Nauczyciele akademiccy, ponieważ w dużej mierze tymi szkoleniami też wspieramy ponad 200 nauczycieli z województwa świętokrzyskiego. Mamy w tym doświadczenie już od kilku lat. Te szkolenia też się cieszą popularnością. Ciągle mamy zapytania o tematykę około cudzoziemską, tak możemy to nazwać, więc wspieramy też Polaków.
1: Prowadzicie Państwo również kursy integracyjne. Jak one wyglądają?
0: Kursy integracyjne przeznaczone są dla ludzi w wieku od lat 1, w zasadzie do 101, można żartobliwie powiedzieć, ale tak naprawdę prowadzimy je i dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i dla seniorów, którzy są troszkę zapomniani z różnych względów. Przypominamy o problemie dwujęzyczności. Część obywateli Ukrainy posługuje się językiem ukraińskim, część jeszcze rosyjskim. To rodzi konflikty, często też w najmłodszych grupach rówieśniczych. U nas myślę, że te dzieci czują się swobodnie, są to zajęcia bardzo, bardzo podobne do tych, które tutaj dzieci w Polsce mają jako dodatkowe. Są warsztaty plastyczne, są warsztaty dziennikarskie, w których nas wspomaga Ludmiła, żurnalistka kijowska. Mamy zajęcia też z aktywności sportowej. Jeździmy oczywiście na wycieczki krajoznawcze. Dzieci dzięki temu lepiej poznają region, lepiej poznają to otoczenie. Przez to też lepiej się tutaj odnajdują, wchodzą w interakcje też ze swoimi rówieśnikami z Polski. Po prostu zapewniamy im tutaj zarówno wypoczynek z jednej strony, ale też dajemy taką solidną podstawę do tego, żeby śmiało stanąć na nogach w relacjach z rówieśnikami. Na miejscu mamy psychologa, on też wspiera te dzieci. No i w taki sposób działamy.
1: A proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o Klubie Kobiet. Też Państwo

0: prowadzą. Tak. Oczywiście ja mówiąc o warsztatach integracyjnych wspomniałam tylko o dzieciakach, ale spotykamy się też w gronie i seniorów na takim wieczornym ciajowaniu zimą, czyli tym piciu herbatki, dzieleniu się z opowieściami o swojej kulturze, wspomnieniami, śpiewaniu piosenek ukraińskich, uczeniu się piosenek polskich. Na takiej szeroko pojętej wymianie, ale też spotykają się oczywiście kobiety. W klubie kobiet zajęcia prowadzi nasza psycholożka Olga. Najczęściej jest to kilkanaście osób, które też potrzebują odejść od swoich spraw codziennych, odpocząć trochę od tej opieki nad dziećmi.
1: A jak cudzoziemcy reagują na waszą działalność? Są podziękowania? Są zadowoleni?
0: No tak, to jest największa wartość dodana tej pracy. Usłyszeć miłe słowo, chociaż nie oczekujemy tego tak naprawdę, to na co dzień spotykamy się ciągle z wdzięcznością, ze wzruszeniem. Osoby, które tutaj przyjechały często, jak się mówi, że z jedną torbą, z jedną walizką. Były też takie, które nawet nie miały dokumentów przy sobie, przyjechały z niczym, przyjechały głodne, przestraszone i takie zaniepokojone tym, co będzie. Zaniepokojone swoją przyszłością. I chociaż wszyscy spodziewaliśmy się, że ta wojna szybko się skończy, niestety nadal te działania trwają, jest niebezpiecznie, żeby wszyscy mogli wrócić do swoich domów, chociaż wiele tych osób już powróciło do swoich domów, no to jednak z nami się najbardziej zaprzyjaźnili, tutaj czują, mam taką nadzieję, przynajmniej wiele osób nam mówi, że tutaj mają swój drugi dom, mają bezpieczny kąt.
1: Proszę jeszcze powiedzieć na koniec o punkcie informacyjnym dla cudzoziemców w Kielcach. Jak działa, kto może z niego skorzystać?
0: Z punktu informacyjnego nie ma żadnych ograniczeń, mogą skorzystać wszyscy cudzoziemcy, mogą skorzystać, tak naprawdę zdobyć informacje też Polacy, którzy dzięki temu będą mogli pomóc cudzoziemcom z ich otoczenia. Pracujemy na co dzień od 8 godziny do 16, są konsultanci z Nastia, z Ostapem, którzy pomagają głównie wypełniać wnioski legalizacyjne, bo to, co chcę podkreślić, my się zajmujemy cudzoziemcami, którzy legalnie tutaj przebywają na terenie naszego województwa. Żeby legalnie przebywać, muszą mieć podstawy do tego, czyli pracę albo kontynuować naukę. Często jednak przez barierę językową czy przez też nieznajomość naszej kultury jest im ciężej, chociażby z legalizacją pobytu. My z kolei pomagamy też organizujemy nawigację po urzędach, pomagamy wypełniać wnioski, podpowiadamy, gdzie można zrobić zdjęcie, gdzie można zrobić zdjęcie oczywiście do dokumentów legalizacyjnych. Takie prozaiczne kwestie związane z legalizacją pobytu, a moglibyśmy się wszyscy zdziwić, ilu cudzoziemców tutaj jest, bo my już od początku samego centrum, nie od początku działalności stowarzyszenia, ale od początku naszej działalności w temacie integracji cudzoziemców, to już obsłużyliśmy około 7 tysięcy cudzoziemców i chcę też powiedzieć Państwu, że są to nie tylko uchodźcy z Ukrainy, ale są to ludzie z całego świata. My już mamy doświadczenie z obywatelami z 31 krajów.
1: Gratulujemy szerokiej działalności i zachęcamy cudzoziemców, którzy przybywają do Kielc, żeby skorzystali z Państwa pomocy. Bardzo cennej pomocy, szczególnie tej prawnej czy tej psychologicznej, ale też takiej prozaicznej, o której Pani właśnie powiedziała. Nasza audycja dobiega końca. Ja przypomnę, że moim gościem była Pani Sylwia Bluszcz ze Stowarzyszenia Integracja Europa Wschód. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Golf jako dyscyplina sportowa jest coraz bardziej popularny w naszym kraju. Grać w niego mogą osoby w każdym wieku, ale nie każdy wie, jak rozpocząć, gdzie znajdują się pola golfowe i co jest potrzebne na początek. O golfie bardzo obszernie mówi Bogusław Stańczak, trener z województwa świętokrzyskiego.
3: Jak długo zajmuje się pan grą w golfa?
4: Moja pasja golfowa rozpoczęła się w latach 90. W zasadzie w Londynie. Tam zobaczyłem golfa i od razu mi się spodobał. I stwierdziłem, że jest to sposób doskonały na spędzanie wolnego czasu, ale też doskonały jako dyscyplina sportowa, którą możemy propagować w Polsce, uczyć dzieci i dorosłych.
3: Dla kogo jest ta dyscyplina sportu? Mówi się, że to tak bardziej dla biznesmenów, dla osób bogatych.
4: Oczywiście jest to błędne stwierdzenie, dlatego że w krajach innych w golfa grają ludzie młodzi,

0: W średnim wieku starsi kobiety, także jest to sport powszechny. W Polsce uznawany jest za sport elitarny w tej chwili. Trochę wiąże się to przede wszystkim z tym, że jest mała ilość obiektów sportowych w Polsce i na golfa potrzeba trochę czasu, bo runda golfa trwa w granicach 4 godzin, także trzeba mieć czas. Przez to jest poniekąd elitarnym sportem, bo ludzie u nas dużo pracują i tego czasu zbyt wiele nie mają.
1: Czy golf jest również dla najmłodszych osób?
0: Tak, w tej chwili w Polsce jest wiele ognisk szkolenia dzieci i młodzieży, głównie wokół pól tych zasadniczych golfowych, czyli na wybrzeżu wokół Warszawy i Krakowa, ale też Poznań, Szczecin. Tam jest największe szkolenie dzieci i młodzieży, łącznie z klasami sportowymi, golfowymi w szkołach podstawowych. Jeśli chodzi o Kielce, od jesieni tego roku zaczniemy już szkolenie dzieci, dlatego polecam i zapraszam. Będzie to odbywać się w małych grupach szkoleniowych i będzie trwać w zimie. Organizujemy bazę zimową treningową, w której będą mogły się szkolić małe grupki dzieci. Natomiast wiosną wyjdziemy już na Akademię Golfa Karolówka, czyli jest to dziewięciodołkowe pole golfowe w Podzamczu Piekoszowskim.
1: Na czym generalnie polega gra w golfa?
0: Gra w golfa polega na przechodzeniu z dołka do dołka, czyli zdobywaniu dołków. 18 dołków, 18 torów na polu golfowym i 18 startów. Należy przejść pole jak najmniejszą ilością uderzeń. Ale w zasadzie dla amatorów jest tak zwany handicap, czyli uderzenia dodane, które pomagają w przejściu pola. Są one dostosowane do braku lub do umiejętności golfisty. Czyli jeśli golfista gra słabiej, handicap jego jest wyższy, czyli większa ilość dodanych uderzeń.
1: Jakie korzyści płyną właśnie z uprawiania tej dyscypliny sportu?
0: Ta dyscyplina sportu jest określana jako dyscyplina zdrowotna i profilaktyczna w jakiś sposób też w krajach zachodnich, czyli uprawiając golfa możemy dłużej utrzymać swoją sprawność fizyczną i również emocjonalnie wypoczywać. Golf jest sportem, w którym odczuwamy dużo takich pozytywnych przeżyć emocjonalnych.
1: Czym się cechuje i co jest ważne, aby w golfie odnieść sukces?
0: Technika golfa jest dosyć trudna, określana jako jedna z najtrudniejszych, jeśli chodzi o sport amatorski i sport wyczynowy. Możemy ją porównać poniekąd do tenisa ziemnego, z tym, że jeśli chodzi o sprzęt, który używamy, kije golfowe mają stosunkowo małe główki i jest mała piłka do gry, więc automatycznie trudność trafienia kijem golfowym, czyli licem kija, jest znacznie trudniejsza od trafienia piłki rakietą tenisową. Ale dzięki temu, że sprzęt, że te kije golfowe mają dosyć długie szafty, czyli te długie trzonki, to generują dużą szybkość i piłka leci na bardzo duże odległości. Tor golfowy par 5, tak zwany na 5 uderzeń, ma powiedzmy około 500, a czasami ponad 500 metrów i dołek zdobywany 5 uderzeniami. 3 uderzeniami dochodzimy do greenu, czyli do miejsca, gdzie jest flaga i dołek i tam 2 uderzeniami, paterem, wbijamy piłkę do dołka.
1: Gdzie w regionie świętokrzyskim możemy pograć w golfa?
0: W tej chwili jest sytuacja taka, że mamy Akademię Golfa Karolówka w Podzamczu Piekoszowskim, na której działa Towarzystwo Golfowe Świętokrzyskie, pasjonatów golfa, którzy tam sobie spędzają wolny czas. Zachęcam, jeśli ktoś już polubił lub by chciał polubić tą dyscyplinę, proszę o kontakt ze mną, to automatycznie spróbuję wprowadzić w arkana techniki i w ogóle w tą dyscyplinę, w golfa.
1: Dużo jest osób zainteresowanych, to jest popularny sport w Polsce czy w naszym regionie?
0: Zainteresowanie golfem dynamicznie wzrasta poprzez to, że mamy w tej chwili utalentowanego zawodnika Adriana Meronka, który gra w czołówce światowej. Ostatnio zagrał w turnieju bardzo ważnym, The Masters w Stanach Zjednoczonych. On popularyzuje, chyba najbardziej ma wpływ na to, że zainteresowanie tą dyscypliną rośnie. W ostatnim roku, w zasadzie po 2022, został wybrany w plebiscycie i zdobył 7. Także to pokazuje, że golf coraz bardziej jest popularny. Do tego media zaczęły więcej w tej chwili interesować się golfem. Jest tak zwany Golf Channel, który propaguje golfa w telewizji. Również są audycje golfowe i sprawozdania z turniejów golfowych na świecie.
1: Co jest nam potrzebne, by rozpocząć swoją przygodę z golfem?
0: Potrzeba jest trochę czasu i chęci. Poza tym nic więcej. Golfa można rozpocząć, bawić się nawet na łące w ogródku. Natomiast

0: jeśli chcemy potraktować tą przygodę golfową trochę poważniej, należałoby najpierw zrealizować sobie zieloną kartę, to jest takie prawo jazdy golfowe, które pozwala później korzystać i jeździć na pola golfowe w Polsce i na świecie. Ale najbardziej zachęcam do tego, żeby skontaktować się ze mną i automatycznie będę pomagał i wprowadzał do tego, żeby wejść do Towarzystwa Kielckiego Golfowego.
1: I gdzie taką zieloną kartę można wyrobić?
0: Zieloną kartę realizują trenerzy PGA Polska. Ja jestem takim trenerem i mogę wprowadzić w technikę golfa i później również zrealizować zieloną kartę dla osób zainteresowanych. To jest zielona karta, to jest, tak jak powiedziałem, prawo jazdy golfowe wydawane przez Polski Związek Golfa.
1: Jakie są rodzaje sprzętu golfowego? Mówimy tutaj na przykład o kijach. Czym one się od siebie różnią?
0: Zasadniczą rzeczą w różnicach w kijach to jest ich zastosowanie do uderzeń długich, średnich i krótkich. Jest tak zwany pater do uderzeń, do wbijania do dołka, który piłkę toczy po trawie. Są wedge, czyli kije z dużym pochyleniem lica główki do uderzeń krótkich, ale często dosyć wysokich. Następnie do uderzeń średnich i długich to są irony żelaza z różnym pochyleniem lica główki, które uderzają na różne odległości od 100, powiedzmy, do 180 metrów przez amatora. I kolejne to są hybryda, fairway woody do uderzeń dłuższych oraz driver do startu, którym można uderzyć ponad 200 metrów.
1: A jak wygląda taki tradycyjny trening golfowy?
0: Trening golfowy jest bardzo zbliżony do treningów w innych dyscyplinach. Opiera się na nauczaniu, doskonaleniu techniki uderzeń, ale też istotną rzeczą jest przygotowanie motoryczne, czyli wszelkiego rodzaju ćwiczenia poprawiające naszą sprawność fizyczną.
1: A jak wyglądają na przykład turnieje, zawody? Jak często są organizowane?
0: Jeśli chodzi o światowe rozgrywki, najważniejsze turnieje zawodowe to jest tak zwany Wielki Szlem. Podobnie jak w turniejach tenisowych, są cztery turnieje Wielkiego Szlema. To jest turniej The Masters w kwietniu, US Open w czerwcu, The Open Championship, nazywany również British Open w lipcu i PGA Championship w sierpniu. Jest jeszcze bardzo ważny turniej Ryder Cup między Stanami Zjednoczonymi i Europą. To są główne turnieje. Jeśli chodzi o turnieje w Polsce, są ligi biznesowe, amatorskie, ligi dla początkujących i najważniejszy to jest Pro-Amy. To są amatorsko-zawodowe turnieje organizowane przez PGA Polska, przez organizację zawodowego golfa. I w tych turniejach mogą grać zarówno amatorzy wraz ze swoim trenerem, jak i również turniej indywidualny, zawodowo-amatorski.
1: Jak wygląda praca sędziego chociażby na takim turnieju?
0: Praca sędziego jest bardzo ważna, chociaż tak naprawdę w turnieju w tak zwanych flightach, czyli w grupach grających, sędzią jest każdy z grających, bo jest tak zwany marker i zawodnik. Marker również jest zawodnikiem, czyli nawzajem sobie sędziują zawodnicy. W sytuacjach jakichś bardziej skomplikowanych reaguje sędzia, jest proszony o interpretację przepisów. Przepisy golfa są dosyć skomplikowane i ciągle uaktualniane, dlatego że sytuacji na polu golfowym jest bardzo dużo, które często zaskakują wręcz golfistów. Natomiast ogólna zasada jest taka, że grając piłką golfową, mamy tak grać, żeby sobie nie ułatwiać gry. Czyli najprostsza sprawa, jeśli piłka spada do głębokiej trawy, to trzeba grać z głębokiej trawy. Jeśli wpada do wody, to trzeba znaleźć miejsce uwolnienia, dodać sobie punkt, jedno uderzenie więcej i wprowadzić nową piłkę do gry i grać z wyznaczonego miejsca. Ogólnie gramy tak, jak gra nam pokazuje, czyli tam, gdzie piłka leży, stamtąd trzeba ją grać dalej.
1: I tak naprawdę sezon rozpoczyna się wraz z dobrą pogodą?
0: W Polsce sytuacja jest taka, że w zależności od warunków atmosferycznych, bywało tak, że graliśmy bardzo długo, dopóki śnieg nie spadł i później bardzo wcześnie wiosną rozpoczynaliśmy, w zależności od możliwości pogodowych. Na polu golfowym powinno być w miarę sucho, no i nie powinno być śniegu. Również mróz jest przeciwwskazaniem, bo trawa na greenach jest bardzo delikatna i chodzenie po zamrożonych greenach jest niewskazane. Greeny to te miejsca, gdzie trawa jest wręcz idealna, tam gdzie jest dołek z flagą.
1: A Polacy w większości grają

0: To jest Meron Kadrian, grający w najwyższej klasie rozgrywkowej, troszkę niżej, tak jakby nie w ekstraklasie światowej, tylko w pierwszej lidze, Gradecki Mateusz oraz jeszcze jest zawodniczka Nikola Poliwczak i Zaborowski Oskar, grają troszkę w niższych klasach. Oprócz tego każdy golf professional, czyli trener zawodowy, również może występować w turniejach zawodowych, ale w zależności od swojej klasyfikacji, od swoich umiejętności, na ogół w ligach niższych.
1: No jeżeli chodzi o taką światową czołówkę zawodników, kogo tam znajdziemy?
0: Światowa czołówka, to mogę podać kilka nazwisk, które w tej chwili brylują. To jest John Rahm, Scottie Scheffler jest najwyżej w klasyfikacji. Ze znanych nazwisk, które na pewno gdzieś tam Państwo możecie usłyszeć, to jest Rory McIlroy, oczywiście Tiger Woods, który jest jak gdyby najbardziej zasłużony w propagowaniu golfa na świecie, Justin Thomas oraz też nazwiska takie, które w tej chwili jakby zafunkcjonowały w nowej organizacji, w tak zwanym Live Golfie. To jest Bruce Koepka, Phil Mickelson, którzy przeszli do Live Golfa. Muszę dodać jeszcze, że wiodącą organizacją golfową na świecie to jest PGA Światowe i to jest PGA Europa, PGA Ameryka, PGA Azja. A w tej chwili jeszcze pojawił się nowa organizacja, tak zwany Live Golf.
1: A które kraje przodują w tej dyscyplinie sportu?
0: W zasadzie Stany Zjednoczone można uznać za bardzo ważne w propagowaniu golfa i tam gra bardzo dużo ludzi, ale również Europa, tutaj Wyspy Brytyjskie. Dodam jeszcze, że w niektórych krajach, tak jak w krajach skandynawskich, tutaj głównie Norwegia, sport jest w jakiś tam sposób dotowany golf przez państwo w celach zdrowotnych. Ale inne kraje też stawiają ten sport bardzo wysoko, dlatego że działa profilaktycznie, jeśli chodzi o utrzymanie zdrowia społeczeństwa.
1: Uważa pan, że Polska za kilka lat też będzie przodującym krajem w golfie? Będzie więcej pól golfowych i możliwości?
0: W tej chwili jest taka sytuacja, że faktycznie te pola powstają, ale przeważnie w tej chwili małe akademie pola. Jest, powiedzmy, możemy tu uznać, że około 20 pól mistrzowskich na wysokim poziomie. Problemem na razie są koszty związane z budową i z utrzymaniem pól golfowych i też system podatkowy, który tak do końca nie sprzyja jeszcze polom golfowym, ale myślę, że to się zmieni, bo sport staje się coraz bardziej popularnym i ja twierdzę, że to właśnie teraz jest czas na golfa w Polsce.
1: Co jest najważniejsze w utrzymaniu takiego pola golfowego?
0: Istotną rzeczą jest utrzymanie dobrej kondycji traw w różnych miejscach pola, czyli na greenie, na fairwayu, ale również muszą być strzyżone rafy, czyli ta głębsza trawa. Do tego istotną rzeczą jest utrzymanie piękne drzewostanu, jeziorek na polu golfowym i bunkrów. Bunkry to są miejsca z piachem, gdzie piłka też od czasu do czasu wpada i sprawia pewne trudności golfistom. Pola golfowe są po prostu piękne.
2: Magazyn lokalny.
3: Marcin Łataś, witam i zapraszam na magazyn reporterów. Schronisko dla bezdomnych psów i kotów regularnie poprawia swój standard. Z roku na rok funkcjonowanie w placówce staje się łatwiejsze, mimo trudnych sytuacji pupili. Pracownicy i wolontariusze mogą liczyć na wsparcie mieszkańców regionu świętokrzyskiego, którzy dostarczają duże ilości karmy i innych niezbędnych artykułów. Najważniejszą kwestią wciąż pozostaje adopcja zwierząt, która niezmiennie cieszy się dużym powodzeniem.
4: Wolkowiak Patryk, pracownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Od 2013 roku schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach, wtedy w Dyminach, prowadzi Stowarzyszenie Arka Nadziei.
5: Jaki jest cel taki nadrzędny działalności schroniska dla bezdomnych psów i kotów w Kielcach?
4: Głównym celem schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach jest poprawienie po prostu dobrostanu zwierząt bezdomnych, tak? Głównie chodzi o sterylizację, zapobieganie głównie bezdomności tych zwierząt.
5: Czyli rozumiem, zajmujecie się tymi zwierzętami, których macie tutaj na stanie, ale też wyłapujecie nowych, ewentualnie przyjmujecie zgłoszenia od mieszkańców tej regionu?
4: Tak, jak najbardziej. Praktycznie codziennie dostajemy po kilka zgłoszeń o bezdomnych psach, kotach. Wtedy patrol interwencyjny jedzie i je po prostu wyłapuje.
5: Czy są jakieś takie okresy w ciągu roku, kiedy tych zwierząt bezdomnych jest więcej? Więcej do was przybywa?
4: Przede wszystkim okres letni, no to mamy więcej kotów, no bo jest sezon po prostu na małe kociaki i jest ich więcej. Jest ich o wiele więcej niż w inne pory roku. Jeśli chodzi o psy, no to już teraz nie ma takiego wakacje, że tak powiem, napływu tych zwierząt. Gdzieś tam bardziej w okresie świątecznym, zimowym tych psów przybywa do schronisk więcej.
5: Z czego to może wynikać, że zwierzęta uciekają przed fajerwerkami na przykład?
4: Tak. Też jest główną przyczyną. Gdzieś tam zwierzęta boją się fajerwerków, więc jeździmy po prostu i wyłapujemy.

0: je skarbnie na terenie miasta.
1: Czyli problem, który kiedyś istniał o tym, że mieszkańcy porzucali swoje psy przed wakacjami, już jest mniejszy?
0: Tak, jest o wiele mniejszy, jak najbardziej, no i da się to zauważyć po statystykach.
1: To co teraz zapytam się, jak to miejsce zmieniało się na przestrzeni lat?
0: Jeśli chodzi o zmiany, no to no, zmieniło się teraz w porównaniu do 2013 roku, no diametralnie. Zmieniło się tak naprawdę tutaj wszystko. Po pierwsze, przede wszystkim zmieniło się podejście do tych zwierząt, tak? Jest zupełnie inne. Te zwierzęta czują się jak najbardziej w tym schronisku kochane. W tym momencie mamy miejsce na 100 psów i 33 koty. Jeżeli jest sytuacja, gdzie to schronisko jest przepełnione, no to przyjmujemy w ostateczności zwierzęta, które wymagają natychmiastowej opieki, czyli zwierzęta chore bądź powypadkowe.
1: Rozumiem, standard dla zwierząt się poprawiał regularnie?
0: Tak, jak najbardziej. To jest standard dla zwierząt się poprawia. Z roku na rok te standardy są lepsze. Zresztą regulują to przepisy, które narzucają nam po prostu między innymi zwiększyć metraż boksów na psa i tego typu sprawy.
1: A możecie liczyć na wsparcie mieszkańców? Tutaj jakieś zbiórki prowadzi się, mieszkańcy regularnie dostarczają karmy na przykład?
0: Tak, jak najbardziej. Dużo zawdzięczamy mieszkańcom Kielc, ponieważ my organizujemy różnego rodzaju zbiórki, w których mieszkańcy ochoczo uczestniczą, no ale też szkoły wychodzą z różnego rodzaju inicjatywą, gdzieś tam przyjeżdżamy, my jedziemy na prelekcje, szkoły organizują zbiórki, pomaga nam bardzo Maxi Zoo w Kielcach, też organizujemy cyklicznie, praktycznie co miesiąc zbiórki i możemy liczyć na pomoc mieszkańców, bardzo chętnie działają. Dużo też zawdzięczamy sklepowi Maxi Zoo, ponieważ współpracujemy z nimi, organizujemy cyklicznie, praktycznie co miesiąc zbiórki i naprawdę zbiórki karmy idą z powodzeniem. Jeździmy też na mecze Korony, gdzie zbieramy od kibiców datki do puszek. Mamy różnego rodzaju eventy, festyny osiedlowe, festyny w parku miejskim, więc tego jest naprawdę dość sporo. Prowadzimy akcję świąteczna paczka dla zwierzaczka. Po prostu różnego rodzaju firmy organizują zbiórkę karmy i dostarczają nam tą karmę w okresie świątecznym.
1: Oprócz karmy, jakie jeszcze produkty i artykuły są potrzebne?
0: Jeśli chodzi o produkty, no to różnego rodzaju, przede wszystkim pelet dla kotów, bo idzie naprawdę w ogromnych ilościach. Potrzebujemy też materiałów typu ręczniki, koce, pościele. Nie przyjmujemy kołder i poduszek. Potrzebujemy również chemii też, no bo jednak te boksy trzeba sprzątać i no idzie tego bardzo, bardzo dużo.
1: Czy były okresy, kiedy zwierząt było za dużo w schronisku?
0: Tak, było, ale od 2020 roku już się to nie przydarzyło. 2020 rok to był taki ostatni rok, gdzie tych zwierząt było naprawdę duża ilość i po prostu nie mieliśmy miejsca na nowe.
1: A może z drugą stronę, to był taki moment, gdy niemal wszystkie zwierzęta trafiły już do nowych domów. To by była pewnie sytuacja idealna.
0: Tak, to by była sytuacja idealna. Niestety taki okres, gdzie mieliśmy najmniej zwierząt, no to mieliśmy około 70-68. Jeśli chodzi o koty, wtedy mieliśmy około 2 kotów, no reszta to były psy, tak? No najlepiej jakby tych zwierząt w ogóle w tych schroniskach nie było. Niestety, no jest to raczej cel nieosiągalny, tak?
1: Czy ta liczba

0: jest łącznie ponad 120.
1: Schronisko nie istniałoby bez wolontariuszy. Jaką rolę oni odgrywają tutaj w działalności?
0: Jeśli chodzi o wolontariuszy, to odgrywają naprawdę bardzo dużą rolę, ponieważ przede wszystkim pozwalają nam socjalizować te zwierzęta, bo trafiają czasami do nas zwierzęta naprawdę z ogromnymi traumami. My jako pracownicy też nie jesteśmy w stanie poświęcić tyle czasu temu zwierzakowi, ile on potrzebuje. Oczywiście pierwsze 2 tygodnie, który pies jest na kwarantannie, staramy się robić co możemy, żeby tego psa socjalizować. No później już w rolę wchodzą wolontariusze, tak? Naprawdę, pomagają nam bardzo, poza takimi właśnie, już mówię o socjalizacji, ale tutaj w głównej mierze wolontariusze pomagają nam przy wyprowadzaniu zwierząt, pomagają nam właśnie przy różnego rodzaju eventach, jeżdżą z nami na mecze, robią zdjęcia psiakom, co nam naprawdę ułatwia pracę.
1: A jak takim wolontariuszem zostać? Jakie kryteria trzeba spełnić?
0: Jeśli chodzi o wolontariat, to wystarczy przyjść na szkolenie, które odbywa się praktycznie w każdą niedzielę o godzinie 13. Takie szkolenie trwa od godziny do półtorej, w zależności od tego, ile jest osób chętnych na to szkolenie. Jeśli chodzi o dzieci do 15 roku życia, no to muszą one przychodzić na wolontariat z kimś dorosłym, z opiekunem. Powyżej 15 roku życia wystarczy zgoda od rodzica, no i mogą z takimi i mogą ze zwierzakami po prostu wychodzić.
1: Jakimi cechami musi się wykazywać wolontariusz?
0: Przede wszystkim musi być empatyczny i musi być cierpliwy, tak? Bo tak jak już mówiłem wcześniej o pracy ze zwierzętami, no to no niekiedy ta praca trwa bardzo długo.
1: A z jakimi trudnościami taki wolontariusz może się spotkać ewentualnie?
0: Jeśli chodzi o zagrożenie, no staramy się minimalizować każde zagrożenie, jakie może być w schronisku. Tutaj na przykład mogę powiedzieć też o stopniach w wolontariacie, tak? Ponieważ mamy też psy agresywne. Każdy pies jest przydzielony do odpowiedniego stopnia. No i żeby te stopnie zdobywać, no to trzeba mieć spełniać odpowiednie kryteria. Są to na przykład godziny wolontariatu, są to spacery z agresywnymi psami, z opiekunem. Trzeba po prostu te zwierzęta do siebie przyzwyczaić, żeby te zwierzęta zaufały, bo nie ukrywajmy, że zwierzęta, które trafiają do schroniska, mają bardzo małe zaufanie do zwierząt, niektóre mniejsze, inne większe, no ale jednak muszą to zaufanie do człowieka nabrać. Tak? Mamy szkolenie, jest omówione wszystko, do których psów można wejść. Zresztą każdy pies ma też swoje oznaczenie, tak? Jeżeli jest czerwone kółko, no to znaczy, że pies agresywny. No i wolontariusze, którzy nie znają się jeszcze ze zwierzakiem, no bo jakby nie patrzeć, no muszą się poznać, nie mogą wchodzić, nie mogą mieć kontaktu z takim psem, ponieważ no pies nie zna. Chyba że gdzieś tam w trakcie już jest, powiedzmy, 2, 3, 4 miesiące z tym wolontariuszem, przychodzi do niego, gdzieś tam próbuje go przykupić tym smaczkiem, pies już zaufa na tyle, że jest w stanie z nim wyjść, no to wtedy już bezpiecznie.
1: Taki temat najważniejszy, czyli adopcja, tak? Czyli to, na co liczycie, na co czekacie. Jak byś tak powiedział o takiej procedurze od A do Z? Jak wygląda procedura adopcyjna psa lub kota?
0: Jeśli chodzi o adopcję, no to przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba wypełnić ankietę przedadopcyjną. Ona nie jest do niczego zobowiązująca, ale rozjaśnia nam, jakiego zwierzaka szuka dana osoba. Bo też nie zależy nam na tym, żeby ten zwierzak po prostu szedł. Nam zależy na tym, żeby on znalazł naprawdę odpowiedni domek, bo nie damy starszego zwierzaka osobie, która prowadzi aktywny tryb życia, tak? Albo aktywnego zwierzaka do starszej osoby. Więc tutaj w pierwszej kolejności jest ta ankietka przedadopcyjna. Później pracownik oprowadza potencjalnego właściciela po schronisku. Tutaj jeśli chodzi o zapoznanie z psem, bo też zależy nam na tym, żeby te spacery zapoznawcze były. Mamy też tutaj warto wspomnieć o pomocy behawioralnej, bo tutaj jeśli chodzi o adopcję, no to nasza rola nie kończy się na zabraniu psa ze schroniska i tyle, tylko gdzieś tam nawet jak w przyszłości występują jakieś problemy behawioralne ze zwierzakiem, mamy na miejscu behawiorystów, którzy czy przyjadą na miejsce, czy gdzieś tam udzielą porad przez telefon. No trzeba się liczyć też, że mogą być wizyty przedadopcyjne w domu przyszłych właścicieli, żeby sprawdzić warunki, lecz nie muszą. No i też mogą być wizyty poadopcyjne, żeby zobaczyć, czy godne warunki temu zwierzakowi są zapewniane.
1: warto zdecydować się na adopcję psa właśnie ze schroniska, a nie kupować ewentualnie psa z hodowli?
0: Tak, jak najbardziej warto adoptować psiaka ze schroniska, ponieważ taki psiak jak zaufa, no to już jest zaufanie bezgraniczne, tak? Jeżeli on już pokocha, no to kocha całym serduchem, no i ta miłość jest czysta.
1: A powiedz mi, jak sobie radzicie z tymi psami, które są tutaj chore, tak? Macie tu jakichś lekarzy dostępnych?
0: Tak, jak najbardziej. Mamy trzech weterynarzy, którzy

0: niedowład tylnych kończyn, trafił do nas po najprawdopodobniej wypadku drogowym, ale całkiem dobrze sobie radzi i jeździ na wózku. Wolontariusze go kochają.
1: Powiedzmy sobie jeszcze tak pod koniec tej rozmowy, co musi zrobić człowiek, który widzi Bezpańskiego na mieście?
0: Jeżeli ktoś zobaczy kota bez

0: na ulicy, no przede wszystkim trzeba zadzwonić do schroniska pod numer, który widnieje na naszej stronie. Wtedy patrol interwencyjny przyjedzie i takiego psiaka bądź kociaka odłowi. Od godziny 8 do godziny 16 jest numer, który widnieje na stronie głównej, na Krzywkiszy schronisko dla bezdomnych zwierząt w Kielcach. Po godzinie 16 jest to numer interwencyjny, który też mamy zamieszczony na stronie. Standardy od 2013 roku się zmieniły, poprawiły i poprawiają się z roku na rok. Ludzie przychodzący do schroniska po prostu w odwiedziny, którzy byli, załóżmy, 13, 14 rok, no, przecierają oczy ze zdumienia, że naprawdę w tą stronę to poszło i tak to wygląda, że zwierzaki są odżywione, szczęśliwe, że potrzebują i jedyne, czego potrzebują, to po prostu właściciela, tak?
1: A potrzebujecie rąk do pracy w schronisku?
0: Tak, jak najbardziej. Wolontariusze są potrzebni. W tym momencie, w tym roku na wolontariat przeszkoliło się już około 500 osób. Aktywnych wolontariuszy mamy około 50, może 60, którzy przychodzą regularnie, stałe dni i wiemy, że możemy na nich liczyć.
1: Warunki, w jakich obecnie schronisko funkcjonuje, jest satysfakcjonujące?
0: Czy no, satysfakcjonujące, niesatysfakcjonujące. Cały czas czegoś brakuje, a to peletu, a to żwirku. Staramy się robić dla wszystko, co możemy. No, brakuje ciągle czegoś, jak nie karmy specjalistycznej, to peletu. No, kotów co prawda ubywa, no ale na miejscu jednego kota są dwa koty, tak? Więc no, wszystkiego ciągle mało.
1: A powiedz mi, jak te zwierzęta do was trafiają? Czy to są takie właśnie bezpańskie psy, koty, które się pałętają po ulicach i jest ktoś, kto te zwierzęta właśnie zgarnia i przywozi tutaj? Jak to wygląda?
0: Znaczy, u nas to wygląda tak, że jest telefon interwencyjny. Jeżeli ktoś widzi takiego kota bądź psa, po prostu do nas dzwoni. My jedziemy, odławiamy. Zdarzają się też interwencje, gdzie ze złych warunków po prostu pies trafia do nas, no ale to już rzadziej, prawda?
1: A jesteś w stanie powiedzieć, jak często takie telefony dostajecie właśnie, że jakieś zwierzę się tam pałęta i trzeba go po prostu zabrać?
0: To różnie, nie ma to reguły. Raz jest jeden telefon dziennie, no raz jest 8 na przykład, tak? To reguły na to nie ma.
1: Ludzie chętnie zgłaszają się tutaj do was w celu adopcji?
0: Tak, ale tak jak mówiłem wcześniej, tak jak mówię na przykładzie kotów, teraz jest taki okres, że no jeden kot idzie do domu, dwa kolejne do nas przychodzą, tak, więc no, zapotrzebowanie na wszystko jest ogromne, no i miejsca też już coraz bardziej brakuje, nie?
1: Co jest takim wymarzonym scenariuszem dla was?
0: No, żeby zwierzęta były szczęśliwe, tak, bo też, no tutaj mamy na przykład jednego kotka, który no jest od nas od bardzo dawna i no nie tracimy nadziei, że trafi do tego domu, ale on powoli już traci, nie?
2: Kielecki Bank Żywności działa na rzecz niemarnowania jedzenia. Wszelkie akcje odbywające się na terenie województwa świętokrzyskiego mają na celu zwiększenie świadomości wśród mieszkańców regionu. Jak się okazuje, powoli przynoszą one oczekiwane rezultaty. O szczegółach mówi Anna Mazur z Kieleckiego Banku Żywności.
1: Jaki jest główny cel działania Kieleckiego Banku Żywności?
3: Bank Żywności powstał w celu ratowania żywności, to po pierwsze, czyli staramy się, aby żywność, która jest przekazywana z supermarketów, od producentów, hurtowników, ona się nie zmarnowała, czyli nie trafiła na śmietnik, ale była wykorzystana przez osoby przede wszystkim potrzebujące, ale i wszystkie te, które mogą przetworzyć tą żywność. I dlatego drugim takim celem to jest uczenie kreatywności w kuchni, żeby to, co mamy tak na co dzień, żebyśmy umieli w ciekawy sposób wykorzystywać. I trzeci cel, trzecie to ta płaszczyzna działania Banku Żywności, to jest no właśnie pomoc najbardziej potrzebującym, czyli zapobieganie głodowi na terenie naszego województwa, bo działamy na naszym małym, lokalnym podwórku, czyli tutaj opieramy się głównie na województwie, więc te trzy płaszczyzny sprawiają, że takie hasło, które nam towarzyszy w każdym przedsięwzięciu, to jest nie marnuje. Więc próbujemy nie marnować na każdy z możliwy sposób.
1: Od jak dawna działa Kielecki Bank Żywności tutaj w Kielcach?
3: Bank Żywności powstawał od 2007 roku, czyli już jakiś czas i rozwijał się od maleńkiego, można powiedzieć, malutkiej organizacji, która zajmowała się głównie pobieraniem żywności krótkoterminowej. Później do tego doszedł program unijny właśnie pomocy najbardziej potrzebującym. No a dziś Bank Żywności coraz większe kręgi zatacza, czyli organizuje zbiórki żywności i już niebawem Kielecki Bank Żywności otworzy kuchnię społeczną. Jeśli chodzi o w

0: marnowania żywności na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat. Jest to taki problem, który został bardzo mocno zauważony. Wiele różnych kampanii społecznych, które miały miejsce przez te lata, sprawiły, że tej żywności marnujemy mniej. A co to znaczy mniej? W 2016 roku było to około 9 milionów ton żywności rocznie. Jako Polacy tyle zmarnowaliśmy. A badania z 2023 roku mówią, że to jest około 4,3 miliona ton. Nie mamy takich bardzo lokalnych danych, ale to też jest problem, który dotyka i Świętokrzyskie, i Kielce jako miasto. Dlaczego? Ponieważ żywność chociażby krótkim terminem, którą codziennie odbieramy z supermarketów, ona ciągle jest. Czyli to, że żywność z krótkim terminem zostaje przekazywana do organizacji charytatywnych, to jest odpowiedź na to, żeby żywność ze sklepu nie trafiła na śmietnik. Więc my jako taki pośrednik między supermarketem a beneficjentami końcowymi, no staramy się, żeby właśnie pomóc, żeby nadać trochę, żeby tej przynajmniej części żywności nadać drugie życie.
1: A jakie są jeszcze najczęstsze przyczyny marnowania jedzenia?
0: Przede wszystkim to, że przegapiamy termin przydatności. I to jest od lat tak naprawdę temat, który się przewija, dlatego warto zawsze podkreślać o dwóch sposobach określenia terminu przydatności. Po pierwsze, to jest termin przydatności do spożycia i producenci takich produktów jak nabiał, mięsa, wędliny piszą nam na opakowaniach: należy spożyć do. I to jest zawsze konkretna, dzienna data. Natomiast troszkę czymś innym jest data minimalnej trwałości, czyli producenci na produktach takich sypkich, kasze, ryże, makarony, słodycze, produkty konserwowe, czyli groszki, jakieś sałatki itd. napiszą nam na opakowaniach: najlepiej spożyć przed. I to jest taki znak, że jeśli mija ten czas, to jeśli nie pojawiła się pleśń, nie zmienił się kolor, smak, zapach jakiegoś produktu, to jak najbardziej on jest dobry do jedzenia. Więc to jest pierwsze. A drugie to chyba to, z czym się borykamy najbardziej, to, że robimy zakupy takie nieprzemyślane. Czy kupujemy dużo, robimy zapasy, no i potem właśnie albo się przeterminuje, albo się kupsuje, owoce, warzywa zgniją, no i potem ciężko coś z tego jeszcze zrobić.
1: A jest jakaś grupa produktów, która jest marnowana w większej ilości?
0: No właśnie, niechlubne pierwsze miejsce ciągle zajmuje pieczywo, czyli to, co tak naprawdę jemy codziennie w różnej postaci, ale no chyba to też tak działa troszkę, że my lubimy świeże pieczywo. Tak, chrupiące, żeby było jeszcze ciepłe najlepiej. No a jak ono poleży już ten dzień czy dwa, to nie jest już takie, nie tak chętnie go spożywamy. No i tutaj niestety bardzo często też możemy to zauważyć nawet chodząc po osiedlach kieleckich, że gdzieś tam w śmietnikach, no niestety leżą całe, nawet czasami bochenki chleba, ale niestety już często z pleśnią. Więc to jest to, że my już z tego nic nie zrobimy, tak? Bo kiedy pojawi się pleśń, no niestety, ale produkt nadaje się tylko do wyrzucania, więc tutaj niestety pieczywo.
1: Czy są jakieś okresy konkretne w roku, gdzie to marnowanie jedzenia jest spotęgowane? Są to na przykład święta?
0: Dokładnie tak. Ten czas okołoświąteczny, czy przed Bożym Narodzeniem, po Bożym Narodzeniu i Wielkanocy, że więcej żywności chociażby w tych śmietnikach się znajduje, ale też wtedy większym zainteresowaniem cieszą się lodówki społeczne. Nie, czyli te trzy miejsca w Kielcach, które mamy przy ulicy Kościuszki, przy Miodowej i na Sienkiewicza, więc tam wtedy widać, że życie się toczy, czyli jakieś produkty trafiają, ktoś zabiera te produkty i to na pewno chyba taka nasza mentalność, że na święta trzeba dużo przygotować, to jednak się ciągle odbija, że przygotowujemy za dużo i potem nie do końca wiemy, co z tym zrobić, czy po prostu ciężko nam w ogóle znaleźć sposób na to, jak wykorzystać już te dania, które przygotowaliśmy.
1: A Kielczanie chętnie korzystają z tych lodówek społecznych?
0: Właśnie w okresie okołoświątecznym tak, ale tak w ciągu roku no raczej słabo. Byłam tam nawet przy jednej lodówce, no to była pusta, więc pytanie, czy nie wiemy o tym, jako Kielczanie, że coś takiego jest, czy właśnie niekoniecznie chcemy korzystać. No ale to też można tutaj jakby zaprosić do tego, że to jest miejsce, tak? To jest właśnie to miejsce, gdzie możemy przekazać jakieś produkty, których mamy za dużo. Jeśli to są produkty zapakowane, to nie ma problemu, ale jeśli to są już gotowe dania, trzeba napisać na danym produkcie, danym daniu, kiedy zostało to przygotowane, żeby nikomu nie zaszkodzić, żeby to właśnie była forma pomocy, a nie takiego pozbycia się czegoś, co mi zalega w mojej kuchni, lodówce.
1: Z takiego jedzenia najczęściej korzystają bezdomni na przykład?
0: Tak, chociaż nie do końca. Myślę, że temat jest na tyle, na ten moment trudny, może tak, że pojawia się

0: wiele osób, które w jakimś tam stopniu próbuje znaleźć wsparcie dla swoich budżetów domowych, które często bywają dość małe. No i to też jest jakiś tam taki zastrzyk, który może pomóc, tak, że może się okazać ciekawym, no właśnie, posiłkiem, którym można sobie po prostu wziąć i spożyć.
1: Do takiej lodówki możemy włożyć wszystko, każde jedzenie?
0: Tak, z założenia tak, tylko tak jak mówię, że to nie może być coś, co już jest popsute. To ma być forma pomocy i chcemy w ten sposób podzielić się, a jednocześnie komuś pomóc, ale nie pozbyć się produktów, które już są po prostu słabej jakości.
1: A jakie jeszcze porady dla osób właśnie takich, którzy marnują jedzenie, żeby tego nie robili?
0: Pierwsze co i chyba to jest najważniejszy element, idąc na zakupy, róbmy listę produktów, które chcemy kupić, bo to chroni nas poniekąd przed promocjami, które czyhają na każdym kroku. Wchodzimy do sklepu, tablica, promocja tylko dziś, z radiowęzła nam leci też ciągle, tak, że w danym sklepie mamy promocję na to i na tamto, gazetkę jeszcze możemy wziąć, telewizję, reklamy, więc naprawdę jest to sposób na to, żeby nie marnować, czyli żeby nie kupić tak naprawdę produktów zbędnych. I druga rzecz to chyba też bardzo istotna, przetwarzanie. Czyli to, co już mamy, żeby w jakiś sposób przetworzyć. Możemy na różne sposoby właśnie te owoce, warzywa przetwarzać, kompoty, dżemy, ogórki na milion, czy mrozić owoce, warzywa, żeby potem móc do tego sięgnąć. Ale też to, co już ugotowaliśmy. Tak? Najczęściej w niedzielę jadamy rosół jako Polacy, no to w poniedziałek u większości Polaków będzie pomidorowa, więc to jest właśnie ta zasada, że z czegoś robimy coś innego. Warzywa, które mieliśmy w rosole, baza sałatki jarzynowej na przykład, tak? Czy jakiejś innej sałatki, którą możemy z tego stworzyć. Mięso, które mieliśmy w tym rosole, farsz do krokietów, pierogów, czy odsmażone i zjedzone jako dodatek do drugiego dania, makaron i jakieś resztki, które nam zostały, jakiś warzyw, jakiegoś boczku, wędliny. Możemy zrobić zapiekankę, tak żółtym serem posypać do piekarnika na kilka minut i mamy kolejne danie. Więc to jest też niekończąca się opowieść tak naprawdę i możemy wiele kreatywnych takich pomysłów stworzyć, ale wracając do tego pieczywa, które najczęściej marnujemy, zupy kremy, które są tak popularne i modne, one są dodatkowo ciekawe, jak mamy grzanki. No, grzanki możemy albo kupić, albo zrobić sami właśnie z tego pieczywa. Więc to jest sposób też na to, żeby nie marnować, żeby fajnie, ciekawie i kreatywnie wykorzystać te produkty.
1: Warto chyba też do sklepu nie pojawiać się głodny, prawda?
0: A oczywiście, tak. To jest taka zasada psychologiczna, można tak powiedzieć, bo jednak jeśli jesteśmy głodni, to nasz żołądek mówi, kup więcej, bo potrzebujesz, bo jesteś na ten moment głodny. I dodatkowo, kiedy wchodzimy do supermarketu, zwłaszcza w którym jest piekarnia, i zapach właśnie wypiekanego chleba sprawia, że no naprawdę nasze żołądki krzyczą wręcz o to, że są głodne, więc wtedy z automatu troszeczkę kupujemy więcej.
1: Kieleckie supermarkety też chyba pomagają trochę, bo też luki z działem produktów, które się kończą.

0: Właściwie w ogóle osoby, które dbają o to, żeby nie marnować, zapraszamy. Ponieważ często jest tak, że na półkach, gdzie kończy się data przydatności, są produkty o wiele tańsze niż te, które kupujemy normalnie. I na przykład są to też produkty w uszkodzonych opakowaniach. Ale jeśli była to kukurydza, która spadła komuś przy rozładunku, ale ona się... nie było żadnej dziury, czyli nie wylało się nic. I to jest produkt, który po prostu mechanicznie ma uszkodzone opakowanie. Naprawdę warto czasami nawet o połowę ceny kupić taniej.
1: A możemy jeszcze opowiedzieć chwilę o tych właśnie akcjach, które prowadzi Kielecki Bank Żywności?
0: To przede wszystkim, z czego chyba jesteśmy najbardziej znani, to, że przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizujemy zbiórki żywności, czyli w supermarketach pojawiają się wolontariusze, którzy zapraszają do udziału w zbiórce żywności i do tego, by włożyć choćby jeden produkt w czasie swoich zakupów do przygotowanego kosza. I te produkty potem trafiają do Banku Żywności, są segregowane, liczone i potem w formie paczek trafiają do organizacji, które z nami współpracują, dla podopiecznych tych organizacji, oraz od wielu lat współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

0: I dzięki właśnie tutaj pracownikom na poszczególnych rejonach te paczki trafiają do najbardziej potrzebujących na terenie miasta Kielce. I to jest jedno. Drugie, realizujemy od też wielu lat programy unijne, które pomagają najbardziej potrzebującym. W tym roku są to fundusze europejskie na pomoc żywnościową pod program 2000. I tutaj działamy, współpracujemy z 45 organizacjami na terenie województwa, ale i na terenie Kielc z kilkoma, które właśnie kwalifikują osoby do tego programu, aby mogły skorzystać. I to są produkty już z długim terminem przydatności. Produkty z różnych grup produktowych, przez makaron, dżemy, przez produkty mięsne, jak konserwy, szynka wieprzowa, żółty ser, mąka, cukier. Więc dość szeroki asortyment, który też po prostu jest w stanie poprawić taką sytuację osób, które no są w jakimś trudnym momencie swojego życia ze względu na brak pracy czy chorobę i w ten sposób też możemy pomagać. Planujemy otworzyć kuchnię społeczną, czyli takie miejsce przy ulicy Miłej w Kielcach, gdzie będzie można ugotować sobie posiłek z produktów, które właśnie są uratowane z supermarketów, czyli tej żywności krótkoterminowej. Pod okiem kucharza będzie właśnie taka przestrzeń na to, że osoby, które będą potrzebowały takiej pomocy, takiej formy, będą mogły po prostu sobie z tego skorzystać.
1: Czy świadomość Kielca w temacie marnowania jedzenia jest większa niż lata temu?
0: Myślę, że tak, że ta świadomość się zwiększa z różnych przyczyn, ponieważ wiele akcji takich społecznych na ten temat się działo na przestrzeni ostatnich właśnie 10 lat powiedzmy. I też my jako Bank Żywności próbujemy w różnych przestrzeniach mówić na ten temat. W przestrzeni medialnej, też na naszych social mediach. Idziemy do szkół, do przedszkoli, z seniorami się spotykamy, z osobami dorosłymi i próbujemy właśnie pokazywać to, że niemarnowanie żywności może być fajne. Może być ciekawe i przyjemne tak naprawdę, że nie jest to jakiś przykry obowiązek i musimy siedzieć, nie wiem, z długopisem, kartką i ciągle tylko sobie wmawiać to, że o, ja marnuję żywność, muszę coś z tym zrobić. Właśnie uczymy takiego kreatywnego popatrzenia na swoją kuchnię, na takie codzienne przygotowanie posiłków. No i w ten sposób staramy się właśnie, żeby ta świadomość była coraz większa i żebyśmy wspólnymi siłami tak naprawdę sprawiali, żeby tej żywności było marnowane jak najmniej.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK2.

0: Wybiła 9:00, czas na newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na jednym z torów w Sokolnichach Suchych pod Radomiem. W nocy PKP przekazały, że ostatni wagon został wkolejony. Prace zostaną dziś wznowione, by udrożnić drugi z torów zablokowany po środowej katastrofie. To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od lat. Z najnowszego badania CBOS wynika, że partia może liczyć na zaledwie 15% poparcia. O czym więcej, Jakub Krzyżak.
1: To najgorszy wynik Prawa i Sprawiedliwości od wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Niemal taki sam wynik, 14,8% notuje Konfederacja. To oznacza, że obie partie do Sejmu wprowadziłyby odpowiednio 91 i 90 posłów. Podium niezmiennie otwiera Koalicja Obywatelska, którą wskazało ponad 26% ankietowanych.
0: A w Sejmie znalazłyby się też Konfederacja Korony Polskiej, Razem i Nowa Lewica. A w Nowym Targu dziś Małopolska Tour, czyli coś dla miłośników rowerów. W sobotę w programie wyścig MTB. Na uczestników będą czekały dwie trasy.
2: Jedna 25 km, druga 40 km.
0: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a na miejscu spotkacie też naszą eskową ekipę.
3: Jak miło znowu być w waszych głośnikach. Fajnie, że włączyliście Radio SK2 i Radio Śniadaniowe, bo ten program sobotni rozpoczynamy. Do godziny 13 będę z wami, Michał Hanczak z tej strony, a na śniadanie może jajecznica z grzybami. O sezonie na grzyby, który się rozpoczął na dobre, na pewno za kilka chwil, ale wcześniej Dawid Podsiadło, Zio i Roxy.

0: Z Roxy i Faustem wypłynęliśmy na szeroką wodę o poranku w Radiu SK2. Tu gramy 100% polskich hitów i kolejne oczywiście już za kilka chwil, między innymi od Kasy czy Sanach, ale nie na szeroką wodę teraz, tylko do lasu, bo podejrzewam, że część z was słucha mnie teraz w drodze na grzyby. Ba, podejrzewam, że część z was to już może nawet wraca z grzybobrania, bo wiadomo, że jeżeli chce się coś w lasach znaleźć, to trzeba ruszyć skoro świt. Grzybów podobno w lasach nie brakuje, ja jeszcze nie byłem, więc nie wiem, ale jak wy co, to możecie dać znać. Natomiast rzeczywiście eksperci od grzybobrania przekonują i przypominają, że trzeba bardzo uważać na to, co w lesie się zbiera i też jak te grzyby się potem przechowuje. Dlatego do lasu na pewno z koszykiem, najlepiej wiklinowym, a nie z plastikową torbą. Dlaczego? O tym Ewa Bieniek z podkarpackiego sanepidu.
1: Po prostu grzyby w foliowej torbie szybko się zaparzają, kruszą, psują się.
0: I jeszcze ważny apel, który powraca jak bumerang co roku o tej porze do wszystkich grzybiarzy. Zbierajcie tylko to, czego jesteście pewni, co znacie. A jeżeli nie jesteście pewni, czy grzyby, które macie w koszyku są jadalne, to zawsze można poradzić się grzyboznawcy. Tacy eksperci często czuwają w sanepidzie. I jak mówi nam Dorota Gonczar z Zielonogórskiego Oddziału, rzeczywiście mają co robić.
2: Zdarza się, że przychodzą osoby, przynoszą grzyby do sprawdzenia. Okazuje się, że te grzyby są niejadalne albo trujące, a osoba informuje nas, że właśnie ugotowała zupę i ta zupa gdzieś tam w domu stoi.
0: I może stawiając kropkę nad i, powiem trochę brutalnie, acz prawdziwie, że mówią, że wszystkie grzyby są jadalne. Tyle, że niektóre tylko jedne.

0: Oscar Sims i jego hit Bez końca na antenie Radia SK2 i cały czas bardzo wysoko trzyma się w gorącej polskiej dwudziestce. Na sk2.pl czeka nowe notowanie, możecie od razu zagłosować na Oscara albo na innego artystę, którego uwielbiacie i na hity, które kochacie. Jego hity kochają całe pokolenia, no i mimo, że nie ma go z nami już od 5 lat, to pamiętajmy o tym, że artyści żyją tak długo, jak długo sięgamy po ich muzykę. No i myślę, że akurat Krzysztofowi Krawczykowi, bo o nim mowa, zapewniamy nieśmiertelność. W tym tygodniu, gdyby żył, skończyłby okrągłe 80 lat. To jest zawsze dobra okazja do przypominania, do wspominania i do podsumowania. Ja zagram oczywiście jeden z hitów Krzysztofa Krawczyka, nie może być inaczej. Zagram jego duet z Edytą Bartosiewicz, a więc hit Trudno tak razem być nam ze sobą.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, nasze co sobotnie poranne spotkanie w Radiu Śniadaniowym. Michał Hanczak z tej strony. Mysłowicy i chłopcy za nami. Wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, a o świcie chłopcy wychodzą czasami na grzyby. Wspominałem już o tym, że sezon na grzyby się zaczął i proszę bardzo, słuchacze się odzywają bardzo dobrze na Messengerze Radio SK2 albo pod 726-826-826, tak jak zrobił to Andrzej.
1: Halo, halo, w moim domu pięknie pachnie grzybami. Przywiózł całe dwa kosze wielkie prawdziwków i teraz suszymy.
0: Mogę tylko sobie przypomnieć, jak pięknie pachną suszone grzyby. Pamiętam ten zapach z dzieciństwa, kiedy to rodzice na kaloryferze grzyby po wycieczkach do lasu suszyli. Udanego grzybobrania wszystkim, którzy w drodze do lasu, a ja niczym z kapelusza, ale nie takiego grzybowego, tylko takiego kapelusza na głowę. Wyciągam kolejne polskie hity. Za kilka chwil zagram m.in. Znak Pokoju, czyli Doda zaśpiewa, ale będzie też nowość od Liwki.
2: SK2. Reklama. Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy, Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
3: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do okręgowej stacji kontroli pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. MPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
2: To zależy.
1: Czyli?
2: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
1: Serio?
2: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
1: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
2: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
1: I to wszystko na jednej uczelni?
2: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
1: To właśnie studia, których szukałam.
2: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
0: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
0: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
3: Stokrotka.
4: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
5: 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
6: Co tak powtarzasz?
5: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAG M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł? To aż 25 000 mniej.
6: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAG M-Zoom?
5: Tak, odwiedź salon GAG Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
9: I po reklamie.

0: To jest dziewczyna, o której już od jakiegoś czasu jest głośno, choćby za sprawą nagrywek z Taco Hemingwayem, ale myślę, że będzie jeszcze głośniej za sprawą także jej solowej twórczości. Liwka na antenie Radia SK2 z nowym kawałkiem pod tytułem Poza Tobą Nic. Liwka też na żywo dzisiaj wystąpi w Łodzi, bo trwa w tym mieście Great September, jeszcze trzeci dzień tego festiwalu przed nami. W wielu częściach miasta, w klubach, w różnego typu przestrzeniach występują bardzo różni artyści, bo są te największe gwiazdy doskonale znane, był na przykład Andrzej Piaseczny, ale są też debiutanci, na których warto zwrócić uwagę, a przy okazji jeszcze sporo warsztatów i dyskusji na temat muzyki. Dziś w programie m.in. w jednym z punktów Łodzi Liwka, sprawdzajcie w internecie szczegóły, a za kilka chwil w Radiu SK2 newsy z kraju i ze świata, bo zbliżamy się do 10:00.
1: SK2. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
7: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
6: Stokrotka.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei.

0: lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Weronika Wawrzyk, jeśli macie ochotę zobaczyć miejsce, w którym Dyni jest naprawdę od groma, chcecie poczuć jesienny klimat, to koniecznie zajrzyjcie do dyniowej farmy Sołtysa w Wąchocku. Ta miejscówka jest naprawdę bardzo instagramowa, na pewno zrobicie sobie tam fantastyczne rodzinne foty, a przy okazji dzieciaki mogą poznać sympatyczne króliki, a także inne zwierzęta w mini zoo. Jest też miejsce na ognisko i naprawdę jest tam co robić.
5: Dokładnie 10 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Fragmenty balonów w warmińsko-mazurskim odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne.
6: Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
5: Przekazał nam Piotr Jabłoński z policji w Piszu. Prawdopodobnie to balon przemytniczy, ale to jeszcze wyjaśnią funkcjonariusze. Kierowca miejskiego autobusu z Łodzi tymczasowo odsunięty od pracy. To po tym, jak wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła. A to wszystko dzień po tragedii na torach pod Radomiem.
7: Do sieci trafiło nagranie z wnętrza autobusu. Widać na nim, że w środku wybuchła panika. Sprawę bada specjalna komisja oraz policja, która szuka świadków.
5: Informował reporter Eskidwa Rafał Różycki. Raków z pierwszymi punktami, a Jagiellonia z niespodziewaną porażką. Ciekawe rozstrzygnięcia w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy wygrał 2-1 z Motorem Lublin. Trzy punkty nie pozwoliły jednak na opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli. Z kolei Jaga przegrała 0-2 z Wisłą Kraków.
8: Mamy weekend i bardzo się cieszę, że spędzamy jego część razem. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe i w tym programie będzie o jedzeniu, aczkolwiek zajrzymy na szkolną stołówkę za kilka chwil, bo tam niezła kuchenna rewolucja od września nastąpiła. Najpierw jednak zagrajmy.

0: Przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Niedawno prowadziłem koncert plenerowy, podczas którego występował Sydney Pollack i jeszcze przed jego występem pewien 10-letni chłopiec zapytał mnie, czy będzie hit Otwieram wino. Trochę się zdziwiłem, że 10-latek interesuje się taką piosenką, ale z drugiej strony się cieszę, bo to pokazuje, że każde pokolenie, nawet młodsze od tej piosenki, zna ten hit. No a w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, takich, które znamy i kochamy.

0: ale też nowości nie brakuje. To Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony, a że właśnie, Radio Śniadaniowe to teraz o tematach konsumpcyjnych, ale zostawiamy absolutnie wino, zajmiemy się jedzeniem. Jedzeniem w przedszkolach i szkołach, bo z nowym rokiem szkolnym sporo się pozmieniało, no i w szkolnych stołówkach mamy nowe menu, ponieważ mamy nowe zasady. Ma być więcej warzyw, ma być mniej mięsa i potraw smażonych. Zamiast mięsa na przykład jakieś roślinne zamienniki, przynajmniej raz w tygodniu. Jak to się sprawdza i czy najmłodszym smakuje? Oto z mikrofonem w jednej ze szkół w Nowym Sączu pytał nasz reporter Michał Rejduch.
1: W tym posiłku nie mogą znajdować się produkty pochodzenia zwierzęcego, typu na przykład śmietana. Zastępujemy to śmietaną roślinną. Tłuszcze zwierzęce zastępujemy tłuszczami roślinnymi, czyli przestawiliśmy się całkowicie na olej. Zupy były sporządzane na warzywach z dodatkiem na przykład porcji rosołowych, drobiowych. W tej chwili dwa razy w tygodniu musi to być wywar jarski.
2: Jak mamy zjeść warzywa, no to zjadamy zwykle, no nie?
3: Smakują wam te nowe posiłki?
2: Tak, ja uważam, że bardzo dobre są.
4: No według mnie to jest bez sensu, żeby było mało mięsa, tak, aż tak. Ja na przykład bardzo lubię mięso.
0: To jest prawdziwe wyzwanie dla zarządzających stołówkami, żeby za nieduże pieniądze mieć menu jak w dobrej restauracji i rzeczywiście te wszystkie normy i przepisy spełniać. Ale a propos przepisów, ostatnio nawet w jednym z przedszkoli w Łodzi odbyło się takie pokazowe gotowanie, no i kucharz, szef kuchni zaprezentował przepisy na mirunę w stylu azjatyckim, pire z batatów i warzywa rustykalne. Ciekawy jestem, które z tych dań w tym przedszkolu wylądowało za szafką.

0: przez ostatnie tygodnie śpiewali nam, że stygnie lato i faktycznie lato wystygło. Czas więc na jakąś propozycję na jesień od Kuby i Kuby. Nowy singiel tych panów w Radiu SK2 właśnie wybrzmiał. Ta piosenka nosi tytuł Chłopaki. No i to prawda, że chłopaki czasami też płaczą. Oby ze szczęścia tylko. A chłopaki dzisiaj będą grać i jutro też będą grać. Mamy taki bardzo siatkarski weekend. Rzeczywiście trwają Mistrzostwa Europy siatkarzy. No i przed nami kolejne mecze. Dziś o 15 nasi siatkarze powalczą z Izraelem, a jutro o 18 z zawodnikami z Macedonii Północnej. Mocno trzymamy kciuki. A ja przy okazji też pozdrawiam tych, którzy siatkarski weekend mają, ale w inny sposób, czyli po prostu zasuwają teraz z siatami ze sklepu.
1: SK2.
0: Krótka przerwa, a po niej Sanach i Vito Bambino, ale jazz.
1: Reklama.
2: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 3, 17, 40.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
2: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. A papier toaletowy Kokett, czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wszędzie w kuku.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
4: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
5: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.

0: Za kilka chwil 11 w Radiu SK2 Hi-Fi Superstar, czyli Wet Fingers. No i oczywiście Wanda i Banda, bo bez nich tego hitu by nie było. Po 11 oczywiście dalej będę wam grał polskie hity. Między innymi będzie coś od Warius Manks i Kasi Stankiewicz. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ich na żywo i zanucić największe hity, które znają wszyscy, bo mają je w DNA, czy to Orła Cień, czy Ruchome Piaski na przykład, to jest taka szansa, żeby Warius Manks i Kasię Stankiewicz zobaczyć za free w ramach koncertu SK Music Tour. Nasza letnia trasa koncertowa wciąż trwa. No i w ten weekend jesteśmy między innymi w Wałbrzychu. To jest miasto, które świętuje 600-lecie, więc świętuje już od wczoraj między innymi koncertami w Starej Kopalni. Dzisiaj na scenie Lemon z Igorem Herbutem, a także królowa Maryla Rodowicz, a jutro między innymi właśnie Warius Manks i Kasia Stankiewicz. Poza tym w ten weekend koncert SK Music Tour także w Rawiczu. Tutaj na scenie dzisiaj między innymi Golec Chór Orkiestra.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kielce. Ulica Jagiellońska 92.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
10: Co tak powtarzasz?
9: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAC M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł? To aż 25 000 mniej.
10: Wow! A można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAC M-Zoom?
9: Tak, odwiedź salon GAC Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
15: I po reklamie. Jest 11, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych koło Radomia został wznowiony. Trwała tam naprawa uszkodzonych torów. O tym więcej nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Jak dokładnie odbywa się teraz tam ruch?
16: Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
15: Na linię była zablokowana od środy, kiedy ciężarówka zderzyła się tam z pociągiem Intercity. Wyrównany wyścig o fotel prezydenta Krakowa. Według sondażu Ibris, który podaje na temat, Łukasz Gibała może liczyć na 17,6% głosów. Monika Piątkowska na zaledwie 0,5% mniej. Wybory w niedzielę za 2 tygodnie. A broniący tytułu polscy siatkarze rozegrają dziś drugi mecz Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Izraela. Biało-czerwoni są oczywiście zdecydowanym faworytem tego spotkania, które zacznie się o 15.
0: Wybitna poetka pisała kiedyś, a znana piosenkarka nie tak dawno śpiewała, że nic dwa razy się nie zdarza. A jednak Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Co więcej, nagrali wspólną piosenkę i na pewno ją wam zagram w Radiu SK2 w tej godzinie. Ale wcześniej pomimo burz od Antka Smykiewicza i o pewnym turnieju piłkarskim za chwilę. Michał Hanczak, witajcie.

0: co chcesz.
1: To jeden z kultowych polskich hitów. Niewiele ci mogę dać. Perfekt. No niewiele mogę dać, bo do wypłaty jeszcze daleko, ale mogę za to poopowiadać o fajnych rzeczach, które dzieją się w naszym kraju. I po to też jest Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Teraz będzie o młodych piłkarzach, którzy być może w przyszłości będą w naszej reprezentacji, czego bardzo serdecznie życzę. W tym tygodniu w Gdańsku ruszyła trzecia edycja programu ogólnopolskich rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Orlika na stadion. A o tym, że ciąg na bramkę jest naprawdę duży i rzeczywiście sporo młodych ludzi chce grać w piłkę, świadczy liczba zgłoszeń. Ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski zgłosiło się do tegorocznej edycji, no i przed nimi teraz sporo rozgrywek, opowiada minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę, to jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie, no i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
1: Wielki finał akcji z Orlika na stadion 13 listopada na Polsat Plus Arenie Gdańska, a najlepsi pojadą szkolić się do Akademii Piłkarskiej FC Porto. Także to nie jest krótka piłka i jakiś błahy temat. Niech padają gole za golem, tego oczywiście młodym piłkarzom życzę, a tej całej akcji patronuje Radio SK2. Tu gramy, czasami w piłkę, a zawsze 100% polskich hitów. Margaret i jej nowy singiel Prima Ballerina już teraz na naszej antenie. SK

0: Niby już po wakacjach, ale zawsze miło posłuchać o tym, gdy nie ma dzieci. To zespół Kult na antenie Radia SK2. Michał Hanczak z tej strony, to jest Radio Śniadaniowe. A gdyby wszystkie dzieci tego bohatera, o którym teraz będę mówił, wybrały się jednocześnie na wycieczkę, to trzeba by było niezłego busa podstawić. Michał Wiśniewski w tym tygodniu miał urodziny. I przy nim się teraz zatrzymajmy, bo wokół niego i wokół mandaryny ostatnio bardzo dużo się dzieje, bo zaskoczyli kilka tygodni temu wszystkich swoim powrotem. I okazuje się, że można dwa razy wejść do tej samej rzeki, chociaż może już ta rzeka po latach jest zupełnie inna. Michał Wiśniewski i mandaryna postanowili nie tylko wzbudzić sensację tym, że do siebie wrócili, ale także przypieczętować to wspólną piosenką, która ukazała się kilka dni temu i do której teledysk ma już w sieci ponad 2 miliony wyświetleń, także zainteresowanie jest spore. Mandaryna w dodatku tańczy teraz na parkiecie Tańca z Gwiazdami, a Michał Wiśniewski jej bardzo mocno kibicuje. Skupmy się więc na urodzinach Michała. Życzę Wiśni wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, która nie do końca jest taką nową drogą życia, jak się okazuje, ale niech wiedzie mu się jak najlepiej. Niech będzie jak najlepiej, a to, co było, niech po prostu będzie dobrym wspomnieniem. Będzie było. To jest tytuł wspólnej piosenki Wiśni i Mandaryny, o czym zresztą zaraz też w tekście usłyszycie. I teraz właśnie tę nowość zagram wam w Radiu SK2.
1: SK2.

0: po co nam jakaś Shakira, skoro mamy Anię Dąbrowską? Jak się okazuje, to ona nagrała mundialowy tegoroczny hit i to międzynarodowy, bo rzeczywiście w głowie stało się wiralem w trakcie mundialu i to za granicą, gdzie to zagraniczni kibice i piłkarze wrzucali przede wszystkim filmiki z tą piosenką. Jak do tego doszło? Nie wiem, cytując klasyka, ale bardzo dobrze. Ania Dąbrowska przyznała, że nawet miała propozycję, żeby nagrać tę piosenkę w innych językach, ale jednak została przy języku polskim i bardzo dobrze, bo tak najlepiej brzmi ta piosenka i tak ją najbardziej czujemy. W głowie już za nami. Mam nadzieję, że wy w głowie dzisiaj macie same przyjemności, a nie na przykład pracę, no ale dla wszystkich w to sobotnie przedpołudnie gram dalej. Po krótkiej przerwie m.in. Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu. Będzie też Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy, Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od Polskiej Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikro przygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.

Lady Punk na antenie Radia SK2 tuż przed południem. Za chwilę newsy z kraju i ze świata, chociaż ja też jeszcze przed południem mam dla was newsa, ciekawostkę w zasadzie, z Podlasia. Na jednej z podlaskich

0: Ich wsi z powodzeniem działa kartoflomat, który w tym tygodniu podbił internet. To jest taka maszyna, która sprzedaje kartofle. Można podjechać, zostawić gotówkę albo zrobić blika i wziąć worek ziemniaków, które przydadzą nam się na obiad. A za tym kartoflomatem stoi 17-letni chłopak, który złożył go, i to jest najfajniejsze w tej historii, z kilku desek i dwóch starych kół. Pomysł na biznes, jak się okazuje, doskonały. Chłopak absolutnie zasługuje na medal z ziemniaka, oczywiście.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
6: To zależy.
5: Czyli?
6: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
5: Serio?
6: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
5: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
6: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
5: I to wszystko na jednej uczelni?
6: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
5: To właśnie studia, których szukałam.
6: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
20: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
21: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale. Kupujemy.
21: Sposób na twój dobry dzień?
20: Mamy to w Lewiatanie.
21: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
22: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
23: Cześć, witajcie przy mikrofonie Weronika Wawrzyk. Jeśli macie ochotę na muzyczne emocje, to przypominam, że już 26 września na Kieleckiej Kadzielni odbędzie się czwarta edycja PGS Rock Festival. Na scenie naprawdę mocna ekipa, ponieważ pojawi się tam zespół Lemon oraz Ewa Farna. Nie może was z nami zabraknąć, w wydarzeniu patronuje Radio SK oraz SK2. Do usłyszenia.
24: 12 na

0: zegarach. Zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. A na początek o problemach kierowców na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie Ołany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w stronę Katowic. W tym kierunku utworzył się 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja. 0-0-8-3-5-2-2-8. Zatrzymani mają po 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie posiadały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia, a w dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła też do sądu rodzinnego. Celine Dion zagra dziś pierwszy od 6 lat koncert. To w Paryżu, który od kilku dni żyje tym wydarzeniem. Wczoraj z tej okazji zorganizowano ogromne karaoke z jej piosenkami, w którym wzięło udział w sumie 10 tysięcy fanów artystki.
1: Kolejne newsy z kraju i ze świata w Radiu SK2 za godzinę, a ja tymczasem mam pytanie, kto już tęskni za wakacjami, za latem i komu marzą się palmy. Spróbuję coś zaradzić w tym temacie, bo za chwilę zagram w dzień gorącego lata od Big Day, a potem jeszcze zabiorę Was na spacer do palmiarni. Najpierw jednak Sanach i Ten Stan. Tak zaczynamy tę godzinę radia śniadaniowego w Radiu SK2. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: tak właśnie z Marisą wchodzimy w sobotnie popołudnie w Radiu SK2. Jeżeli jeszcze szukacie pomysłu na ten dzień, co robić, zwłaszcza, że pogoda w wielu miejscach nie do końca sprzyja aktywnościom na zewnątrz, to może wybierzecie się do palmiarni. W naszym kraju takich miejsc jest sporo, a jedna z tych palmiarni, łódzka konkretnie, kończy 70 lat. Zawsze można spotkać tam odwiedzających. A co takiego ta palmiarnia ma w sobie, oprócz palm oczywiście, że ludzie do niej ciągną? Oto nasz reporter Daniel Tekliński zapytał odwiedzających.
1: Dlaczego warto do tej łódzkiej palmiarni przyjść?
2: Bo tu są bardzo stare gatunki jeszcze fabrykantów palmy, więc warto przyjść, zobaczyć. Zresztą w Polsce palm nie ma.
1: Jakie wrażenia?
3: No bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Super klimat. Można się poczuć tak gdzieś, jakbyśmy byli w egzotycznych krajach.
4: Oczy się cieszą, zieleń, wypoczywam.
5: Palmiarnia jest naprawdę pięknym, zadbanym miejscem. Ma tak piękne okazy roślin i również zwierząt, jak się okazuje, że naprawdę szkoda by było nie widzieć tego.
0: Warto zapamiętać, że palmiarnia, czy ta łódzka, czy ta zielonogórska, czy ta w Gdańsku Oliwie, czy jakaś inna, bo jest ich w Polsce kilkanaście, to zawsze jest dobry kierunek, zwłaszcza wtedy, kiedy jesienią czy zimą zatęsknimy za zielenią, ciepłem, bo przecież w palmiarni zawsze jest gorąco, no i odrobiną egzotyki. U nas nie egzotycznie, bo u nas 100% polskich hitów i to tych, które doskonale znamy. Za kilka chwil Dawid Kwiatkowski, Bez Ciebie, najpierw Messiah, Każdego Dnia. To artyści, którym palma, mimo popularności, absolutnie nie odbiła.

0: Pamiętaj mnie.
1: To Sarsa ze swoim letnim hitem Czy będziemy się pamiętać? My w Radiu SK2 pamiętamy o różnych artystach i o różnych jubileuszach. W Radiu Śniadaniowym bardzo często lubię sięgać po płyty, które kończą 10, 15, 20, 30 lat. Dzisiaj już świętowaliśmy dekadę albumu B3 Beaty Kozidrak, ale teraz zabieram was w podróż do lat 90. i będzie o płycie, która kończy lada chwila 30 lat. Myślę tutaj o płycie pod tytułem Puk Puk. No i ciekawy jestem, kto pamięta, że była to pierwsza solowa płyta Kasi Nosowskiej, którą wtedy cała Polska kochała jako wokalistkę zespołu Hej. Zresztą tak jest do dzisiaj. Ale w pewnym momencie Kasia Nosowska postanowiła pójść własną ścieżką i też trochę solo ponagrywać. Brzmieniowo ta płyta oczywiście różniła się od tego, co na co dzień serwował zespół Hej, a jedną z piosenek, które promowały ten album, była piosenka Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przy okazji też piosenka wykorzystana w filmie Gry uliczne Krzysztofa Krause. Album Puk Puk doczekał się złotej płyty, a Kasia Nosowska doczekała się jeszcze kilku solowych płyt, a w tym roku świętuje 30-lecie swojej solowej kariery. I z tej okazji po pierwsze nadchodzi nowy album, pierwsze single już znamy, ale też będzie specjalna trasa koncertowa z nowościami, ale także z tymi hitami, które przez lata od Kasi Nosowskiej solo dostawaliśmy. 13 listopada pierwszy koncert w warszawskim klubie Stodoła, potem jeszcze Wrocław, Gdańsk i Kraków. Jeżeli są wśród was fani Kasi Nosowskiej, to warto już teraz zadbać o bilety. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, to znaczy chcę powiedzieć, że mogą się wyprzedać. Kasia Nosowska na 30-lecie solowego albumu już teraz w Radiu SK2.
0: SK2.

0: Kilka minut temu opowiadałem wam o 30-leciu albumu Puk Puk Kasi Nosowskiej, ale płyta, z którego pochodzi ta piosenka, też we wrześniu kończy 30 lat. To zespół Manam oczywiście, niezapomniana Kora i piosenka pod tytułem Po prostu bądź z albumu pod tytułem Łóżko. Łóżko pod koniec września będzie obchodziło 30-lecie i może wtedy w Radiu Śniadaniowym nieco bardziej się nad tym albumem pochylimy. No zresztą lata 90. to wspaniała dekada dla polskiej muzyki, hitów z tej dekady na naszej antenie nie brakuje. A jak wyglądalibyśmy, gdybyśmy rzeczywiście w latach 90. prowadzili programy w Radiu SK2? No to możecie zobaczyć chociażby na naszym Instagramie. Zresztą w ogóle polecam Instagram Radia SK2, bo tam radio od kuchni i mnóstwo informacji o polskiej muzyce.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie i jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem.

0: pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Planujesz przegląd swojego auta? Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji zaprasza do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Wykonujemy przeglądy pojazdów do 3,5 tony, powyżej 3,5 tony oraz przeglądy pojazdów specjalnych. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21 oraz w soboty w godzinach od 7 do 14. NPK Kielce, ulica Jagiellońska 92, telefon 41 345 76 25.
3: Rano

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy, Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
3: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 99 900 zł. 99 900 zł? 99...
10: Co tak powtarzasz?
9: Powtarzam na głos, bo nie mogę uwierzyć. Zupełnie nowy GAC M-Zoom. Sportowy SUV z silnikiem benzynowym, automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i w najwyższej wersji wyposażenia kosztuje teraz 99 900 zł? To aż 25 000 mniej.
10: Wow, a można gdzieś przetestować, jak prowadzi się GAC M-Zoom?
9: Tak, odwiedź salon GAC Cichoński w Bilczy i umów się na jazdę próbną. Promocja tylko do końca września.
11: I po reklamie.

0: się dobrze, nie?
1: Bero, zupełnie tak jak ja, wychowany w Polsce. To ostatni z hitów, które mam dla was dzisiaj w Radiu Śniadaniowym. Za chwilę stery przejmuje Artur Jarząbek. A jeśli chodzi o fajne miasta w Polsce, w których coś się dzieje w ten weekend, to na przykład Nowy Targ, czyli prawie pod Samiuszkimi Tatrami. Tam w ten weekend Małopolska Tour, czyli akcja dla wszystkich fanów rowerów, tych bardziej profesjonalnych i tych bardziej amatorskich, bo na przykład jutro odbędzie się SK Kids Race, czyli zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży. I tam też może na siebie wpadniemy, więc mam nadzieję, że do zobaczenia, a jak nie do zobaczenia, to do

0: usłyszenia za tydzień o tej samej porze w Radiu SK2. Michał Hanczak, dobrego weekendu, cześć.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Hej, tu IKEA! Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
14: 3, 17, 40.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
20: W ten piątek i sobotę polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
21: I po reklamie.
22: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Wołodymyr Zełenski deklaruje, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem na grudniowym szczycie G20 w Miami. Prezydent Ukrainy stwierdził, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEY. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwości wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
23: Dzisiaj w ciągu kilku minut. Możemy dostać obraz z kosmosu.
22: Mówi premier, a do tej pory na takie zdjęcia wojsko musiało czekać czasami ponad 20 dni. A w Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasy wyjechali zawodnicy MTB.
24: Świetna inicjatywa, ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję, bardzo mi się to podoba.
25: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej.

0: Jedycji.
1: Mąż jedzie oczywiście najdłuższy, a ja jadę za zawodnikami.
2: A jutro rodzinny rajd rowerowy i specjalny wyścig SK Kids Race.
3: A my zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami 100%. Najlepszej polskiej muzyki tylko w Radiu SK2. Godzinę 13 zaczniemy ze smakiem. Smakiem słów od Goi. Będzie bardzo nastrojowo. Ja Rząbek, kłaniam się. Dzień dobry, zapraszam do 18.00.

Ja wiem, bo już wielokrotnie to powtarzałem. Jestem troszkę nieobiektywny, bo bardzo lubię ten kawałek od męskiego grania. Tańczę. No ja też czasami tańczę, jak go słyszę, przynajmniej nóżka się rusza w lewo i w prawo. Moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę. Piękny dzień przed nami. I takie mam pytanie, co wy robicie? Bo to, co ja robię, to oczywiście jest jasne. Siedzę tutaj w pracy z wami. Bardzo to zresztą lubię, bo bardzo lubię czytać, co czasami do mnie piszecie. 726-826-826 to numer telefonu, pod którym czekam na SMS-y od was. Można też odzywać się do mnie na Messengerze. Co tam u was ciekawego w sobotę się dzieje? Dajcie znać.

Ten utwór bardzo dobrze znacie, to Sylwia Grzeszczak i Bang Bang w Radiu SK2. 100% polskich hitów u nas tylko dostaniecie. No ale teraz coś, na co niektórzy czekają. Wiem to doskonale, bo tak jak rozmawiam z ludźmi, to mówią: panie Arturze, ten Artur Rojek to naprawdę fajne kawałki teraz robi. No i rzeczywiście tak jest. Nowość w Radiu SK2, Artur Rojek, Mirafiori, już teraz.

0: Wszystkie Artury to fajne chłopaki i Artur Gadowski również tym utworem to potwierdza. Potwierdza prawdziwość tego twierdzenia. I takich utworów mam dużo, dużo więcej, bo Radio SK2 to jest 100% polskiej muzyki i do tej polskiej muzyki już za chwilę wrócimy.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
1: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: dziecku kup. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikro przygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
9: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: takie buziaki na zakończenie godziny 13 w Radiu SK2, bo to są pocałunki od Sanach. Tak kończymy muzycznie godzinę 13. Po 14 wracamy do najlepszych polskich hitów. Na początek pojawi się Bryska.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem

0: Swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Weronika Wawrzyk na przyjemną rodzinną wycieczkę. Przypominam o Parku Legend w Nowej Słupi.
17: Można poznać tą naszą historię, nasze tradycje. Kilkanaście legend, każda pokazana w innej formie. Kilkanaście sal do przejścia. Wirtualny lot namiotny w postaci okularów wirtualnej rzeczywistości, która faktycznie oszukuje nasz błędnik, i wiele, wiele innych ciekawych rzeczy.
16: Zaprasza Piotr Sepioło, zastępca dyrektora Parku Legend.
18: Jest 14, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Nawet kilka dni może potrwać naprawa trasy kolejowej w Sokolnikach pod Radomiem. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt, który zajmuje się odbudową drugiego toru zniszczonego w środowej katastrofie.
19: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
18: Wyjaśnia Przemysław Zieliński z PKP PLK. Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Teraz ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskim. Na wysokości węzła w Arlubie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku cierpiała jedna osoba. Doszło do niego na jezdni w stronę Łodzi, gdzie w tej chwili jest 4-kilometrowy zator. A już za godzinę początek drugiego meczu polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii podejmą Izrael.
20: To samo będzie co z Portugalią.
21: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzecie jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
18: Nam przewidują polscy kibice. Przypomnę, że w grupie Polacy zagrają też z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
22: No i już nam się trochę po 14 zrobiło w Radiu SK2. Za chwilę bryska, natomiast ja cały czas czekam na SMS-y od Was. 726 826 826. Co też ciekawego robicie w sobotę? Za chwilę pierwsze SMS-y pojawią się na antenie. Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry.

przy Manamie jakoś tak sobota leci łatwiej, lepiej, przyjemniej, milej i trochę nawet szybciej. W Radiu SK2 teraz SMS-y od Was. 726-826-826 pod tym numerem zostawiacie mi informacje, to co też ciekawego porabiacie w ten piękny dzień. No i na przykład Tomek napisał: u mnie super news, po 3 latach odkładania na później w końcu naprawiłem skrzypiące drzwi w szafie. Czuję się trochę jak bohater w domu. No Tomeczku, to jest prawda, o której wszyscy wiedzą, że mężczyzna jak obieca, że coś zrobi, to zrobi. Nie trzeba mu przypominać co 3 lata.

Kasia Cerekwicka, czyli gwiazda tej nowszej, jakby nie patrzeć, fali, przynajmniej w porównaniu chociażby z Budką Suflera, którą za chwilę wam puszczę. To będzie taki kawałek, który przeniesie nas naprawdę w odległe czasy, bo do roku 1975. Wtedy to powstał utwór Jest taki samotny dom z albumu Cień, wydanego właśnie w 75. roku ubiegłego wieku. I co ciekawe, ten utwór, który za chwilę usłyszycie, powstał w pośpiechu, jako ostatni na albumie. Ostatni, a stał się tak naprawdę jednym z pierwszych, jeżeli chodzi o polską muzykę. No to słuchamy, rozpływamy się w tych dźwiękach.

0: A ten utwór oczywiście znajdziecie na naszej polskiej gorącej 20. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam. Cały czas możecie oczywiście głosować na listę. Wczorajsze notowanie przyniosło parę niespodzianek, przyniosło też i parę nowości, które gdzieś być może na dłużej zadomowią się na tej liście, ale to wszystko oczywiście zależy od was. SK2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie. Macie na to znowu cały tydzień. No i za tydzień w piątek po 18.00 kolejne notowanie i kolejny raz możemy poczuć się bardzo mile, bądź niemile zaskoczeni, w zależności od tego, czy nasz ulubiony artysta pójdzie w górę, czy może spadnie. SK2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia.

0: pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
1: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
5: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
6: To zależy.
5: Czyli?
6: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
5: Serio?
6: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
5: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
6: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
5: I to wszystko na jednej uczelni?
6: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
5: To właśnie studia, których szukałam.
6: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami, praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy, wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
10: I po reklamie.

0: proszę bardzo, jak to się wszystko fajnie i ładnie składa. Bajm, dwa serca, dwa smutki, no i wszystko oczywiście w Radiu SK. 100% polskiej muzyki tylko u nas dostaniecie. I zaraz to jeszcze bardziej udowodnię, bo po godzinie 15 kolejna porcja tej najlepszej polskiej muzyki. Kasia Kowalska zacznie nam godzinę 15 muzycznie.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 na gratis oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Biedronka.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
11: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
17: Kia. Movement that inspires.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
20: I po reklamie.
0: No proszę bardzo, człowiek się nie zdążył obrócić 3 razy, a tutaj już godzina 15 wybiła. Dobra, nie ma sprawy, bierzemy to w takim razie na klatę. Wysłuchacie Radia SK2, czyli 100% polskich hitów. No i za chwilę posłuchacie też o nowym unijnym prawie. Wyobraźcie sobie, że w końcu chyba nikt nie będzie narzekał. Jarząbek, dzień dobry, kłaniam się, Kasia Kowalska już teraz.

bez końca. To jest taki przekaz podprogowy od Oskara Cymsa, żeby go słuchać bez końca. I można to robić na przykład w Radiu SK2, gdzie dostajecie 100% polskich hitów. No i teraz, słowo się rzekło, wracamy do tej sprawy unijnej, o której wam mówiłem, czyli nowe prawo, które ma niebawem i u nas obowiązywać. Na przykład zepsuła wam się lodówka albo pralka. To już nie musi oznaczać, że będziecie musieli kupić nowy sprzęt, bo nowe unijne przepisy dadzą nam, klientom, prawo w końcu do naprawy i taka naprawa ma być i łatwiejsza, i tańsza niż kupowanie nowej pralki. Takie przepisy niebawem miałyby obowiązywać też w Polsce. Jeżeli chodzi akurat o pralkę, to dla mnie czysty zysk.

Wyobraźcie sobie, że dostałem właśnie zdjęcie pieroga od Justyny. Podobno takich pierogów jest już 120, a ma być około 200, bo część idzie do zamrażalnika. I tak, Justynie, mija sobota. Napisałem mi o tym na 726-826-826. No to Justyna, ta w takim razie za twojego pieroga ja ci daję nowość. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem.

0: dziecku kup.
1: Z Połem, jakość wyższa od ceny.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
5: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
11: I po reklamie.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj.

0: No i proszę, jak klimatycznie można zakończyć godzinę 15? Można, oczywiście, że tak, jeżeli w głośnikach gra Kaśka Sochacka. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów. Zostańcie z nami, zostańcie z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Masz ochotę na świeżą i pyszną kanapkę albo dwie? W piekarni pod Telegrafem podwójny apetyt oznacza większe oszczędności. Kup dwie takie same kanapki, a za każdą zapłacisz 10% mniej. Promocja dotyczy wszystkich kanapek w ofercie. Smakuj i oszczędzaj. Piekarnia pod Telegrafem. Zapraszamy po twoje ulubione smaki.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Weronika Wawrzyk, jeśli macie ochotę zobaczyć miejsce, w którym dyni jest naprawdę od groma, chcecie poczuć jesienny klimat, to koniecznie zajrzyjcie do dyniowej farmy Sołtysa w Wąchocku. Ta miejscówka jest naprawdę bardzo instagramowa, na pewno zrobicie sobie tam fantastyczne rodzinne foty, a przy okazji dzieciaki mogą poznać sympatyczne króliki, a także inne zwierzęta w mini zoo. Jest też miejsce na ognisko i naprawdę jest tam co robić.
7: Godzina 16 minęła, no to my nie zwalniamy. Kolejna porcja najlepszych polskich hitów już teraz w Radiu SK 2. Na początek Grzegorz Chyży w utworze Kochanie to ja. Ja jestem trochę inny niż pan Grzegorz, bo mnie, jak się żona na przykład pyta, kto zostawił te skarpetki na środku pokoju, to ja odpowiadam, kochanie, to nie ja. Jarząbek, kłaniam się, dzień dobry.

To oczywiście na takie mocne uderzenie, które doskonale pasuje chociażby jak do jakiejś dłuższej trasy. A jeżeli wy lubicie ryk silnika, zapach palonej gumy, to zapraszam do Czech, bo tam był i slalom, i parkowanie, i podczepianie. A to były tylko niektóre z kilku umiejętności, które prawdziwy kierowca ciągnika powinien posiadać. Bo w Czechach właśnie zmierzyli się za sobą ci najlepsi. Kał do pokonania specjalnie przygotowany tor przeszkód. Najlepsi oczywiście nie odchodzili z pustymi rękami. O nie, bo jak na mistrzów traktorów przystało, mogli liczyć też na trochę siana.

Ależ nam się kumulacja zrobiła, bo z jednej strony mamy Demono, a z drugiej strony za chwilę Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk w utworze, który no na pewno znacie. Na pewno znacie, chociaż sam tytuł może niewiele wam powiedzieć. Rysunek na szkle. To jest tytuł tego utworu. 76 rok ubiegłego wieku. Wtedy wychodzi, no i zaczyna być od razu niemalże z marszu. Jednym z najważniejszych utworów nagranych przez Krzysztofa Krawczyka. Nieodżałowanego Krzysztofa Krawczyka. Dobrze, ja już nic nie mówię, w takim razie przenosimy się do lat 70. ubiegłego wieku i słuchamy.

0: młoda, utalentowana i dlatego też oczywiście bardzo lubiana. Sanach w Radiu SK2, ITP, ITD. No to skoro mamy młodość z jednej strony, to zapraszam i na drugą stronę. Tam po tej drugiej stronie jest George Baylor, czyli człowiek, który ma już grubo ponad 80 lat, a robi absolutną furorę w internecie. Stylizuje się na kowboja, no i pokazuje, co też potrafi robić z taką bronią, którą znacie doskonale z westernów, czyli z tymi koltami, karabinami. Filmiki publikuje w internecie i tam już zebrał ogromną rzeszę fanów. Czyli tak, internet i stara broń. Czyli jak widać, rozstrzał zainteresowań też ma ogromny.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie. Zanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
12: To zależy.
11: Czyli?
12: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
11: Serio?
12: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
11: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
12: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
11: I to wszystko na jednej uczelni?
12: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
11: To właśnie studia, których szukałam.
12: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
15: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
14: Polecam Michel Moron.
15: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły

0: Naszel.pl. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: klasyk na zakończenie godziny 16, czyli Lady Punk, siódme niebo nienawiści. My z miłością do was, moi drodzy, podchodzimy, więc jeżeli Lady Punk kończy godzinę 16, to godzinę 17 musi zacząć nie kto inny, jak tylko Perfekt.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Zaprasza na studia licencjackie, magisterskie, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe. Psychologia, ekonomia, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysami. Praca socjalna, marketing to tylko niektóre z kierunków, jakie możesz wybrać. Nowoczesna dydaktyka zintegrowana z rynkiem pracy. Wysoka jakość kształcenia, umiędzynarodowienie. To Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Wybierz idealne studia dla siebie. Sprawdź na stans.edu.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: Odśwież mieszkanie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
6: Zauważyliście, że jak się patrzy tak za okno, to już tak jest mocno, mocno szaro? No niestety, moi drodzy, jesień się zbliża, niedługo zegary będziemy przestawiać. Na razie czas jest po staremu, czyli minęła godzina 17, a 17 muzycznie zaczynamy razem z Perfektem. Perfekcyjne rozpoczęcie. Ja, Rząbek, kłaniam się.

W Radiu SK2 ostatni dzień lata od Gipsa, Igo i Formana. I ostatni dzień lata coraz bliżej, a lato, no to lato przynajmniej, było pełne niespodzianek. Są takie rzeczy, które zaskakują również i mnie, chociaż już wiele rzeczy widziałem. Wyobraźcie sobie, że w stanie Waszyngton w USA odbywają się co roku zawody w udawaniu ślimaka. Tylko no spokojnie, są to zawody bardzo emocjonujące, bo zawodnicy na trasie wcale się nie ślimaczą, absolutnie że nie. A to wszystko dlatego, że na najlepszego na mecie czeka sałata. Albo jak to woli, kapucha.

od kiedy jesteś... Dominik Dudek, który już kilka razy był na naszej polskiej gorącej 20, właśnie wybrzmiewa. Natomiast już za chwilę Liwka, która na tej gorącej 20 całkiem nieźle się rozgościła. Miejsce czwarte, moi drodzy, po ostatnim notowaniu. Bardzo ładnie. Liwka idzie cały czas w górę, zdobywa wasze głosy. Jeżeli chcecie jej coś więcej dołożyć, no to zapraszam sk2.pl. Tam możecie głosować na najlepsze polskie hity. Kolejne notowanie już w piątek po godzinie 18, a więc macie jeszcze całkiem sporo czasu, żeby wejść, zastanowić się, no i oczywiście zagłosować.

0: Mocny głos, mocny utwór, krakowski Splin od Madamu w Radiu SH2. Za chwilę wracamy do najlepszych polskich hitów, a tymczasem zapraszam was do Kędzierzyna Koźla. Tam policja nałożyła mandat na panią kierowcę samochodu osobowego, która, uwaga, przewoziła kanapę tym samochodem. Taką kanapę, wiecie, do siedzenia w pokoju, w salonie, ale tą kanapę przewoziła na tylnej kanapie swojego samochodu osobowego, wiecie, z otwartymi drzwiami. No to nie umknęło oczywiście uwadze policji, która tą panią ukarała mandatem. Mnie zastanawia tak naprawdę tylko jedno. Za co ten mandat? Czy za to, że kanapa była w ten sposób przewożona, czy może za to, że kanapa jechała bez fotelika?
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator.

0: i zapiekanka.
1: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
0: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja.
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak?
8: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. I po reklamie.

0: ja nie powiem hip hip hura, ja nie wykrzyczę tego, co Sanach wyśpiewała. O nie, bo mi po prostu smutno, że muszę już iść do domu i nie mogę z wami spędzić jeszcze więcej czasu, ale są już inni, którzy czekają na moje miejsce. Tak więc po godzinie 18 dużo więcej najlepszej polskiej muzyki. Zapraszam was, żebyście zostali z nami i zobaczyli, co mamy wam do zaoferowania. No i pamiętajcie, że sobota cały czas trwa. Jeszcze parę godzin tej soboty zostało, a po sobocie jest jeszcze niedziela i dopiero później poniedziałek. I my słyszymy się w poniedziałek po 6. Ja Rząbek, kłaniam się, do usłyszenia, do poniedziałku!
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
18: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
19: Ty, ale akcja.
18: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
19: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: To będzie ostatnia reklama.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić 10%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji.

0: wszędzie w kółku.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Powiedz mi szczerze, co robicie po wykładach?
3: To zależy.
2: Czyli?
3: Jedni idą na trening, inni nagrywają audycje w radiu.
2: Serio?
3: Albo realizują materiały telewizyjne. Ktoś działa w kole naukowym, ktoś organizuje wydarzenia, ktoś zdobywa stypendium, ktoś siedzi w klubie studenckim, a wieczorem wszyscy spotykają się na kampusie.
2: Czyli studia nie kończą się po ostatnim wykładzie?
3: Właśnie wtedy często zaczynają się najlepsze rzeczy.
2: I to wszystko na jednej uczelni?
3: Na UJK. 8 wydziałów, ponad 60 kierunków i mnóstwo możliwości. Jeśli jeszcze nie wybrałaś studiów, rekrutacja uzupełniająca trwa do 15 września.
2: To właśnie studia, których szukałam.
3: Sprawdź na rekrutacja.ujk.edu.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazdy Autogazda, Kielce, ulica Kadena 6.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: słuchać już.
1: Reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: dziecku kup.
1: Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery i umów się na jazdę próbną w salonie Odyssey. Kielce, ulica 1 Maja 254. www.odyssey.cherrypolska.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szukasz nowej pracy? Posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej? Dołącz do zespołu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach. Oferujemy umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie plus comiesięczną premię. Liczne dofinansowania i benefity. Posiadamy własny ośrodek wczasowy nad morzem do dyspozycji pracowników wraz z rodzinami. Więcej informacji w siedzibie firmy MPK Kaja Gielońska 92.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
0: I po reklamie.